0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. A zaczynamy od czegoś dla miłośników dziesiątej muzy. Przyjrzymy się bowiem historii nowochódzkich kin.
6: Ciekawostki o Krakowie.
7: Jarosław Kleś, dyrektor Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie.
8: Kino jest najważniejszą ze sztuk, jak mówił klasyk, no i też w Nowej Hucie jako wzorcowym, socjalistycznym mieście kina zabraknąć nie mogło. Jakie są takie prapoczątki kina w Nowej Hucie?
7: Prapoczątki to nie jest kino stałe. To warto o tym powiedzieć. W momencie, kiedy Nowa Huta się jeszcze budowała, my często zapominamy o tym okresie pionierskim, że to jednak jeszcze nic tutaj nie było i to wszystko dopiero powstawało. To były kina objazdowe. Co zresztą była taka moda po II wojnie światowej, że do wielu miasteczek, wsi i większych miast witały takie kina niestacjonarne, można powiedzieć, mobilne. I tak też było w Nowej Hucie. Natomiast pierwsze kina zaczęły dosyć szybko powstawać. Myślę, że one były też takim symbolem nowoczesności w tamtym czasie i istotnym elementem też takiej polityki kulturalnej państwa, więc od razu też je projektowano w Nowej Hucie. Warto wspomnieć, że te pierwsze działalności to były siedziby też tymczasowe, kiedy kina już w formie takiej stacjonarnej powstawały. Najlepiej chyba pamiętanym takim kinem jest kino Stal, które funkcjonowało w sali gimnastycznej szkoły na osiedlu willowym i tego kina zachowały się zdjęcia też z szyldem tego kina, natomiast było trochę więcej takich placówek, które trochę nam giną w mrokach dziejów. Mało kto pamięta, że chociażby kino Świt zaczynało też w sali gimnastycznej obecnego 11 liceum na osiedlu teatralnym, więc nim ta działalność jakby stała, przeniosła się do właściwego budynku wybudowanego już na potrzeby kina bardzo nowoczesnego, to te pierwsze seanse właśnie były w takiej siedzibie tymczasowej na tym samym osiedlu, ale kawałek dalej.
8: Co możemy powiedzieć o repertuarze, bo Nowa Huta, no prapoczątki 49 rok, powiedzmy lata 50, no to już jest ta budowa, idzie pełną parą, plan sześcioletni i no myślę, że tak, no na pewno jakieś kroniki filmowe i nie mogło pewnie kina radzieckiego zabraknąć.
7: Myślę, że nie, chociaż warto wspomnieć, że właśnie kino Świt, które otworzyło się w roku 53, pojawia się też data rok 56, to nie jest jasne, ale wydaje mi się, że 53 jest tym pewniejszym. Rozpoczęło w ogóle swoją działalność pokazem filmu Trzy opowieści. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ akcja tego filmu właśnie rozgrywa się w Nowej Hucie i w tym filmie występuje nie kto inny, jak jeszcze wtedy młody Roman Polański, który tutaj też był na terenach Nowej Huty właśnie budujący się jeszcze nagrywany. Na pewno seanse, które się pojawiały, to były seanse, które były podobnymi do innych w Polsce w tym czasie. Oczywiście pojawiały się tam pewnie elementy kina raczej zza wschodniej granicy, z czasem to pewnie bywało troszeczkę inaczej. Natomiast też warto wspomnieć, że i Świt, i Światowid były kinami premierowymi, w których właśnie grano po raz pierwszy dany seans, więc miały troszeczkę, że tak powiem, pierwszeństwo, jeżeli chodzi o tło całego miasta.
8: Powiedziałeś o Świcie, wspomniałeś o Światowidzie. Światowid to był taki ówczesny multiplex, chyba można na dzisiejsze przełożyć.
7: Tak, kino światowi otworzyło się troszeczkę później, w roku 57. No i to były duże kina, jakby one funkcjonowały z dużymi salami projekcyjnymi i małymi salami. Tych seansów tam było też całkiem sporo. Myślę, że były jednymi z większych kin w Krakowie. Nie wiem, czy byśmy je porównali, jeżeli chodzi o multipleksy współczesne, jeżeli chodzi o też, nie wiem, ilość sal, jakość obrazu, dźwięku i tak dalej. Natomiast z pewnością jak na tamten czas to były jak najbardziej obiekty wysokiej klasy.
8: Czy kombinat miał swoje własne na przykład kino, czy nie?
7: Kombinat nie miał, ale w roku 58 już zaczęło działać kino Sphinx na osiedlu Górali. To jest też ciekawa historia, ponieważ zakładowy dom kultury przeniósł się na osiedle Górali w roku 57. Już rok później zaczęto tworzyć, jakby w programie pojawiły się pierwsze seanse, pokazy filmowe. Później salę zaczęto przygotowywać już specjalnie z podestem, odpowiednimi otworami na projektory i tak dalej. I ta działalność się tutaj rozpoczęła i co ciekawe na początku wzbudzała, jak się okazuje, dosyć duże kontrowersje. Na łamach Głosu Nowej Huty pojawiała się taka dyskusja dosyć duża, że to kino ściąga element tutaj do ośrodka kultury, do Zakładowego Domu Kultury, że jakby przez to działalność taka programowa, istotna, jak na przykład zespoły teatralne nie mają gdzie ćwiczyć, bo sala jest zajęta przez kino. Co ciekawe, właśnie w obronie kina na łamach prasy występował ówczesny kierownik Zakładowego Domu Kultury, ale też Walery Pisarek, który w tym czasie pełnił funkcję kierownika artystycznego. I on na przykład podnosił taki argument, że jednak to jest funkcja wychowawcza, że oni tutaj przygotowują ludzi do odbioru tej kultury, też uczą ich tego, jak należy się zachować w kinie, więc te początki były też burzliwe. Natomiast, co ważne, jakby to kino pierwotnie było prowadzone przez organizację, która zrzeszała różne kina w Polsce, było jakby taką trochę niezależną częścią od Zakładowego Domu Kultury. Natomiast w roku 85 zostało już wcielone w struktury ZDK, a tym samym Huty, odpowiadając na to twoje pytanie, i w tej strukturze Ośrodka Kultury pozostało do dzisiaj.
8: No właśnie, Sphinx działa do dzisiaj i okazuje się, że jest jednym z najstarszych krakowskich kin.
7: No okazuje się, jak dopiero teraz się nad tym zastanowiliśmy, że wygląda na to, że Sphinx jest ostatnim i też najstarszym działającym kinem w Krakowie w tym momencie.
8: Nieprzerwanie.
7: Nieprzerwanie w dodatku, jeżeli chodzi o miejsce też i o nazwę, ponieważ powstał w roku 58. Niestety kina, które miały tą dłuższą swoją historię, niestety już się nie zachowały, ponieważ kina też miały taki moment swój kryzysowy. Oczywiście to jest przełom lat 80., 90. Później kolejne zmiany dotyczą cyfryzacji kina i tego, że tutaj jednak to trochę kosztowało, jeżeli chodziło o zmianę sposobu wyświetlania filmów w kinach. No i oczywiście jakby ta historia się nie kończy, bo no teraz też to nie jest może taki najlepszy czas dla kin, ponieważ ludzie korzystają jednak z platform streamingowych i one są konkurencją jednak dosyć dużą. Natomiast Sphinx trwa, inne kina też trwają i mamy nadzieję, że tak będzie, ponieważ to jednak jest zupełnie inny sposób odbioru dzieła filmowego wspólnie z innymi w sali kinowej.
3: Zmieniamy temat, ale zostajemy w Nowej Hucie i z Mają Wąchałą Skindzier z Muzeum Fotografii wybieramy się na wycieczkę do miejsca bardzo nieoczywistego.
6: Zwiedzaj z nami Kraków.
8: Mało kto wie, ale jadąc tramwajem 22 do samego końca dojeżdżamy do Pleszowa. Pleszów to była podkrakowska wieś, teraz część Nowej Huty i okazuje się, że historia właśnie tej wsi, teraz osiedla, jest naprawdę bardzo interesująca.
9: Tak, właśnie ten tramwaj, gdy powiedziałeś, to bardzo dobrze, bo można nim rzeczywiście wygodnie podjechać do samego końca, przejść na drugą stronę i już, drodzy Państwo, wchodzimy na teren cmentarza, dawny cmentarz taki wiejski, bardzo urokliwie położony, gdzie pochowani są pierwsi, jedni z pierwszych, bo nie pierwsi absolutnie, ale jedni z takich ważniejszych właścicieli Pleszowa, czyli Kirchmajerowie. Tam mamy w środku cmentarza taką neogotycką kaplicę, można sobie pod nią podejść i już zacząć po prostu taki spacer. Ten cmentarz, może słowo o nim, powstał po tych reformach józefińskich, gdy już odłączano od parafii cmentarze, gdy nie można było chować gdzieś w kryptach przykościelnych czy przy kościołach, tylko cmentarz musiał być położony za wsią, więc on taką rolę jak najbardziej tu spełnił. No ale żeby tak nie chodzić może wśród grobów, wśród zmarłych, co też oczywiście jest cenne, no to gdy pójdziemy kawałeczek dalej ulicą, to właśnie znika ten Kraków, znika Nowa Huta. Tu powiedziałeś o Nowej Hucie, no co byśmy mogli dodać? Drodzy Państwo, Nowa Huta od 1951 roku jest w Krakowie, więc tutaj nieśmiało przypominam tylko, ale ogólnie znika miasto, a wchodzimy w taki teren wsi, takiej naprawdę jakby wyrwanej, zupełnie nie wiadomo skąd ona się tutaj wzięła.
8: I udało się zachować właśnie przynajmniej we fragmencie to wiejskie dziedzictwo. Ja jechałem tam kiedyś na rowerze na Przylasek Rusiecki i właśnie zatrzymałem się w Pleszowie i czułem się jakbym wylądował gdzieś właśnie w jakiejś podkrakowskiej wiosce.
9: To prawda, bo mamy przepiękny kościół, obok jest pałac, przepiękny, okalany przepięknym szpalerem drzew, więc może od tego sobie zaczniemy, a jeszcze później chciałam o Meksyku słowo, tak żeby tutaj nie było tylko tak wiejsko-sielsko, tylko żeby troszeczkę tak Państwa zainteresować, coś tutaj zmienić, to taki rewers zrobię jeszcze. I mamy przepiękny kościół, to jest taka osobliwość nasza krakowska tutaj, bo to jest jedyny kościół taki neoklasycystyczny, klasycystyczny w Krakowie. On powstał w latach 1800-1805 z projektu księdza architekta, takiego księdza kanonika Sebastiana Sierakowskiego. Bardzo ciekawy stylistycznie i tak jak mówię, jedyny, taka perełka. No bo wróćmy na te daty, które wymieniłam, drodzy Państwo. To czas taki w Krakowie, gdzie raczej panuje burzymurstwo. Nie wiem, czy można to tak odmienić, ale ruch burzymurków ma się dobrze, czyli te wszelkie forty, wszelkie świątynie, jakieś takie, oczywiście mówię tu o terenie Rynku Głównego, starego Krakowa, są wyburzane. Raz, że próba modernizacji, dwa, zupełnie już też nierentowność, brak w utrzymaniu, nie wiadomo, nie było na to środków. No na polskie świątynie, na polskie budynki nie zawsze rząd austriacki przecież łaskawie sypał groszem. To się zmieniło dopiero w dobie autonomii galicyjskiej, właściwie to jest za kilkadziesiąt lat. Więc mamy tu początek XIX wieku i Pleszów spokojnie jakby dąży do tego, by wybudować świątynię, a w Krakowie wyburzona zostaje na właśnie tej fali, o której wspominam, świątynia na Placu Wszystkich Świętych, taki kościółek właśnie Wszystkich Świętych, którego dzisiaj możecie Państwo zobaczyć w makiecie. Jest po prostu makieta, można sobie podejść do niej i po prostu obejrzeć. I zostaje całe wyposażenie, które oczywiście Pleszów przyjmuje. Kirchmajerowie, właśnie kolatorzy kościoła kupują to wyposażenie, więc cudem możemy sobie tam podziwiać, drodzy Państwo, wyposażenie świątyni, której już w mieście nie mamy. Co też ważne, jest tam święty Izydor w stroju krakowskim, więc też patron rolników, strój orny. Tutaj ta ziemia nasza, przypomnijmy wszyscy, pewnie też może odświeżymy szybko pamięć, to są czarnoziemy. Czyli to jest potem to, na czym wyrasta mit Nowej Huty, że Nowa Huta była budowana na tych żyznych, czarnych ziemiach. Oczywiście tak, bo to jest po prostu przeżyzna ziemia, więc ten Izydor w tym kościele jak najbardziej jakby ma swoje uzasadnienie. Co więcej, parafianami tego kościoła inny XIX-wieczny sławny Polak był, plus rodzina, czyli Matejko. Jan Matejko. Do dzisiaj są tam ornaty, które on dla tego kościoła ufundował. Mieszkał w pobliskich Krzesławicach. To jest parafia dla Pleszowa też, Krzesławice. Więc tutaj oni po prostu do tego kościoła chodzili. Jeżeli Państwo interesujecie się taką właśnie regionalną historią, taką troszeczkę mikrohistorią wręcz, polecam Czas zatrzymany pana Adama Gryczyńskiego. Tam przepiękne opowieści o dawnym Pleszowie, ale tak 20., 30., gdy na przykład powstawało Towarzystwo Szkoły Ludowej, budowano szkołę, więc ta wieś naprawdę wsią była taką bardzo rozwiniętą, bogatą i Oczywiście wspomniałam też o pałacu, więc pałac do dzisiaj jest, tam mieści się Monar. Natomiast wcześniej właśnie, oprócz Kirchmajerów, to właścicielami Pleszowa byli czartoryscy, to warto dodać, a później hutenczarscy. I ten pałac jest właśnie z tych lat, gdy mieszkali tam hutenczarscy, taki właśnie też ciekawy, historyzujący, bardzo piękny. Więc te trzy rzeczy właściwie macie Państwo pod bokiem, jak wejdziecie na teren wsi. No oczywiście hołd Kościuszce oddany, tam jest pomnik Kościuszki, bo czartoryscy, wiadomo, bardzo go wspierali, byli jego takimi promotorami. I już kończąc też, wspomniałam o tym rewersie, no to chcę Państwu tutaj dodać, że mamy coś takiego do dzisiaj w Pleszowie, jak Meksyk. Czyli jak pójdziemy dalej, wyjdziemy już z tych właśnie, jak tu wspomniałeś, pięknych wiejskich rejestrów, udamy się w świat, drodzy Państwo, pierwszych baraków, gdzie mieszkali junacy, budujący nową hutę. I to też ogromne dziedzictwo, też piękna karta zapisana w dziejach, no dzisiaj ją już widzimy, bo nowa huta powstała, wygląda po prostu teraz no już coraz piękniej, dobrze się tam mieszka, dobrze się tam żyje, więc zobaczyć sobie, w jakich oni warunkach też spali, przebywali, ilu ich tam było, no to raczej takie by były urbexowe już wycieczki, ale zza płotu, czy nawet jadąc po prostu tramwajem czy samochodem, można zaoczyć i fragmenty po tych barakach, czy niektóre z nich po prostu zobaczycie.
3: A do Pleszowa dojedziecie też z Alei Przyjaźni autobusem linii 160.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Myśląc o gastronomii w Nowej Hucie, od razu przychodzi nam na myśl kultowa już Stylowa. A tu okazuje się, że to wzorcowe socjalistyczne miasto pełne było lokali, które dziś śmiało uznalibyśmy za hipsterskie. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
6: Zwiedzaj z nami Kraków.
9: Maria Wąchała-Skindzier pracuje w Muzeum Fotografii i Historii jako kustosz dyplomowany.
8: Jako historyczka przez długi czas zajmowałaś się też dziejami Nowej Huty i właśnie do Nowej Huty zmierzamy, a konkretnie zajmiemy się lokalami gastronomicznymi w tej dzielnicy. Początki nowochódzkiej gastronomii dość skromne, bo to jakieś gar kuchnie na budowach i tak zwana zupa Stalina, którą raczono junaków budujących hutę. Później było już trochę lepiej.
9: Tak, rzeczywiście. Nowa Huta to jest pół mojego serca badawczego i bardzo dziękuję za to spotkanie, że możemy tu rozmawiać, bo jeszcze pracując przed laty w Muzeum Krakowa miałam taką wystawę Bufet pod kombinatem i stąd te twoje pytania, które właśnie o ten wątek kulinarny nam tutaj zahaczają, są dla mnie bardzo istotne, bardzo cenne. Przyznam, że o zupie Stalina to tutaj nie chcę się wypowiadać, trochę inne tematy. Może byśmy poruszyli właśnie bardziej takie historyczne, ale też zmitologizowane. Czyli drodzy Państwo, no Nowa Huta miała bardzo bogate życie kulinarne, towarzyskie i przebiegało ono w różnych sferach. Mówiłeś o garkuchniach, no ja wolę to słowo stołówka pracownicza, jednak OZR, Oddział Zaopatrzenia Robotniczego, drodzy Państwo, który tak jak cytuję tutaj Głos Nowej Huty, bardzo ważną dla nas gazetę tożsamościową, mówił, żywi całą Nową Hutę. Żywi prawie całą Nową Hutę. To są nagłówki z Głosu. Tutaj nie ma nic przekłamań, absolutnie nic zmyśleń, bo rzeczywiście ogromny zakład, taki powiedzielibyśmy sobie kombinat żywieniowy wręcz, który utrzymywał w ruchu stołówki właśnie w hucie dawniej imienia Lenina, później Sędzimira. I mamy tutaj właśnie te stołówki pracownicze i chcę nadmienić o jednej jeszcze ważnej rzeczy, którą w Nowej Hucie mieliśmy, połączoną z OZR-em. To jest kasyno huty imienia Lenina.
8: Kasyno i siermiężny socjalizm stalinowski, to tutaj mi coś nie gra.
9: Oczywiście, no wiadomo, kasyno bardzo dobrze, że nie gra, bo tu o to chodziło właśnie. Kasyno, lokal bardzo prestiżowy, właśnie tak jak Państwo mówię, złączony z kombinatem, w ogóle będący w kombinacie, bo on był w tak zwanej Esce. Mamy budynki Centrum Administracyjnego

0: jedzenie w bloku wschodniego, czyli te wszystkie tuszonki, takie jedzenia właśnie typu gdzieś jakieś takie na mleku podawane jedzenie, długoterminowe przechowywanie jedzenia. Ten cały jakby taki szimel, jeśli chodzi o stołówkę, to on jest tego autorem, a trzeba dodać tutaj na ironię, bo to zawsze w cenie i to w historii też często nam ewokuje. Nauczył się tego w fabryce Forda, gdzie udał się w 1934 roku na polecenie Stalina, żeby popatrzeć, jak Amerykanie właśnie karmią swoich robotników. No więc potem to przeszło siłą rzeczy po II wojnie światowej na nas i w Nowej Hucie również otwierając kasyno, wizytując po prostu, on przyjechał, więc to też mamy zdjęcia. W Muzeum Krakowa jest dużo ciekawych zdjęć z tej wizyty. Między innymi on tam był, no ale on oczywiście on, ale jadali tam wszyscy znamienici dignitarze systemu, oczywiście dyrekcja huty, która podejmowała te delegacje, no ale my również zwykli pracownicy, drodzy Państwo, gdy nadchodził Dzień Kobiet, Dzień Hutnika, różne takie święta branżowe, nie wspomnę już o sylwestrach, o jakichś takich właśnie balach karnawowych, również tam przebywaliśmy. Także piękny budynek, no dzisiaj niestety już nieistniejący, z ogromną nie tylko salą taką bankietową, ale też z kawiarnią, no i z salą taką teatralną, byśmy powiedzieli widowiskową. Także jeżeli czasami w Hucie zdarzają się takie możliwości, że można wejść, zwiedzić, zachęcam gorąco, żeby sobie pooglądać to, co jeszcze z tego miejsca zostało.
1: Wspomniałaś ludowego komisarza do spraw żywności. To przejdźmy do tego zbiorowego też żywienia w szerszym kontekście. Mówiłaś, Mikojan jest jakby pomysłodawcą, inicjatorem tych potraw na bazie mleka i mąki. Bary Mleczne w Nowej Hucie to element nieodłączny.
0: O tak, nieodłączny. No, drodzy Państwo, one były elementem całego PRL-u tak naprawdę. Tutaj to, że w Nowej Hucie przetrwały, to jest w sumie wielka też zasługa. Dlatego, że między innymi nieżyjący już pan Kazimierz Kubrak, działacz Solidarności, też taka legenda Nowej Huty, w ogóle piękna postać, wręcz walczył o to, by te bary mogły przetrwać, dlatego, że w nich były tanie posiłki. Do dzisiaj są w sumie tanie, no ale wtedy w latach 90., gdy pauperyzowaliśmy się, siłą rzeczy na fali transformacji huta się pauperyzowała, przetrwanie tych barów mlecznych było no, dla wielu nowohucian bardzo istotne i do dzisiaj je mamy właśnie między innymi dlatego, po prostu, że te dopłaty utrzymano, te posiłki zachowano. Stąd jak będziecie Państwo zwiedzać Nową Hutę, serdecznie polecam już na Placu Centralnym. Jak wejdziemy w Aleję Róż, mamy bar centralny, który w latach 50., oczywiście mówię tu o drugiej połowie lat 50., posiadał neon na fasadzie, co jest bardzo ciekawe, spleciony z vis-a-vis położoną restauracją Arkadią. Oba te miejsca miały neony, takie reklamy właśnie piękne, świetlne. Arkadia, tutaj schodzę trochę na dygresję, nowochucka restauracja na wysoki połysk, lokal pierwszej kategorii, 1957 rok, oddana do użytku i właśnie tak jak mówię, sąsiadująca z barem centralnym, też z kinem Aktualności pobliski. Więc ten bar na pewno możemy sobie jakby zaserwować i tam rzeczywiście to jedzenie będzie takie niemalże jak w PRL-u, może troszkę mniej tłuste, nie ma aż tyle tych zup mlecznych, takich makaronów z serem, no to oczywiście też można, no wtedy tego dawano jeszcze więcej. I mamy też na Bieńczycach, drodzy Państwo, bar Bieńczycki, tam jest też po prostu stylówka świetna, bo tamten bar, przynajmniej jak ja go jeszcze pamiętam, jak robiłam wystawę, to on był taki bardzo z epoki, właśnie z lat 60., 70., jest troszeczkę późniejszy w wystroju. Natomiast krzesło, włącznie z tablicami, te tablice z tym liternictwem takim drewnianym, gdzie panie nie zrezygnowały, żeby sobie wymienić, tylko wręcz szukały stolarza, który im dorobi takie litery. Także tam taki naprawdę vintage'owa podróż do przeszłości, to możemy tam, włącznie z tym, że pamiętam, jak moja koleżanka sobie kiedyś tam zamówiła kawę, to tutaj też taki kamyczek rzucam w młode pokolenie, to zaraz może jeszcze coś poopowiadam, jak będzie tylko czas. Myślę, że dostanie taką naprawdę dziwą kawę, a tu dostała taką, wiecie Państwo, kawę zbożową z okami takimi tłustymi, pływającymi, taką sowitą, słodką, przesłodzoną wręcz kawę zbożową. Także tak, w barze mlecznym takim czymś jeszcze Państwo będziecie uraczeni.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
3: Po tym króciutkim przerywniku wracamy do rozmowy z Mają Wąchałą z Kindzier, a tematem jest historia nowochuckiej gastronomii.
0: Chciałam powiedzieć też o kawach po turecku, bo w ogóle wątek nowochucki, to też są kawiarnie. Przywykliśmy mówić o restauracji stylowej. Proszę pamiętać, że ona była otwarta dokładnie 20.

0: 1 lipca 1956 roku jako kawiarnia. To była pierwsza nowohucka kawiarnia. I parzyć kawę, taką właśnie, jak my myślimy dzisiaj z ekspresu, no to była nie lada sztuka. Pamiętam, że pani Helena Pietrzykowska, pierwsza kelnerka w tej kawiarni, mówiła mi, że one uczyły się tego. Były wysyłane na specjalne kursy, żeby po prostu wiedzieć, jak to podać. No bo kawa, też ten nektar bogów, właśnie w PRL-u taki towar deficytowy. A tu po 56 roku my wszyscy zachłysnęliśmy się znowu szpiciem kawy. Wiadomo, też piliśmy robustę, więc trochę inne gatunki. I jeszcze chciałam tak na młode pokolenie tu popatrzeć, bo no ja pokazuję moim studentom czasami takie zdjęcia, one są z Arkadii, gdzie te kawy rzeczywiście są na spodku w szklance i bardzo rzadko ktoś wie, co tam w środku za napój płynie, więc zachęcam do takiego testu też, żeby coś zrobić. Może zdamy.
1: Nie sposób nie wspomnieć też o lokalach nieco wyższej kategorii, o charakterze rozrywkowym. Mówiłaś o Arkadii. Arkadia miała swoje złote lata 50., 60., później zaczęła trochę podupadać, ale tych lokali takich ni to barów, ni to kawiarni, ni to restauracji było w Hucie więcej.
0: To prawda, ale opowiedzmy jeszcze troszeczkę właśnie, bo tu zachęciłeś tak, że zaczęła podupadać, co to oznacza. Oczywiście, tu też cytując prasę, drodzy Państwo, lata 80., ta Arkadia już nie jest rajem, dosłownie takie wylewały się frustracje z dziennikarzy, z mieszkańców. Dodam, że to dziennikarstwo było też na zupełnie innym poziomie, ono było też bardziej literackie, to polecam sobie niektóre reportaże właśnie, kroniki nowohuckie z prasy poczytać, co tam się w tej Arkadii działo, to zawsze jest osnute w takie małe opowiadanie. Ale wracając już na tor, też odpowiadając na pytanie, tych lokali było dużo, dużo może nie, ale było kilka takich właśnie oprócz kasyna, oprócz Arkadii. Ja troszeczkę ją jeszcze rozwinę, bo to jest, drodzy Państwo, tak jak wspomniałam, 57 rok, czyli to jest już wszystko po Odwilży Gomułki. Wkrada się jak tornado, cytując klasyka muzycznego, jazz do lokali i w Nowej Hucie, również w Arkadii, mamy jeden z pierwszych lokali w ogóle na terenie Krakowa, gdzie te tematy jazzowe zaczynają rozbrzmiewać w takiej naprawdę wysokiej formie. Przyciągają one taką szeroką publiczność, też zachłyśniętą jazzem, modę. Tak jakbyśmy powiedzieli sobie nawet taką bohemę, która zaczyna właśnie życie wieczorne w Nowej Hucie pędzić. To idzie dalej, czyli pokazy mody. Również pokazy mody. Potem mieliśmy modę polską na placu centralnym sklep, ale już Arkadia podjęła takie tematy, że skoro jest publiczność, która właśnie tańczy, czyta, nie wiem, interesuje się sztuką, jakoś tak dziwnie wygląda, byśmy sobie powiedzieli, bikiniarze, późniejsze, inne subkultury jeszcze. No ja się czasami zastanawiam, czy Tyrmand byłby hipsterem, prawda? On warszawiak, ale na pewno w nowohuckiej Arkadii bardzo dobrze by się czuł. I do czego zmierzam? I właśnie tam organizowano pokazy mody, gdzie pokazywano już tę modę taką, byśmy sobie powiedzieli, wysokiego krawiectwa, czyli inspiracje Diorem, Chanelkami, drogie po prostu płaszcze i z doskonałą konferansjerką. Więc to o tym też możemy poczytać, to oczywiście. Dodam jeszcze oprócz mody, no to i muzyki w Arkadii, no przede wszystkim też znakomita kuchnia. Pytałeś jeszcze o inne lokale, to tak, tu na pewno ja bym wskazała też taką restaurację, jaką była Ludowa. Tak jakbyśmy dzisiaj poszli, drodzy Państwo, za czołg przy Muzeum Czynu Zbrojnego, skręcili sobie zaraz w prawo, jest uliczka, tam dzisiaj jest fundacja i notabene też mieści się tak tymczasowo siedziba Muzeum Nowej Huty. I tam jak wejdziemy do środka, byśmy weszli, to pozostały ślady po tej restauracji Ludowej, piękna metaloplastyka i... co nie uszło uwadze również krytyków kulinarnych, taka funkcja również w PRL-u się gdzieś objawiała, to nagroda za konkurs bufetów, świąteczny konkurs bufetów w 70 roku, więc doskonale fotografowana restauracja, te bufety, ten personel, z których, drodzy Państwo, jarmuż się z tych bufetów wylewa. My oczywiście dzisiaj jarmuż już spożywamy, wtedy ten jarmuż pełnił taką funkcję dekoracyjną, pewno większość z Was też może i pamiętać. spać. No i mamy restaurację jeszcze, to jest dzisiejsza Zosieńka, tak jakbyśmy poszli, a dawniej była to druga restauracja, taka, drodzy Państwo, po Arkadii, w której mieściła się też taka, oprócz takiej głównej sali, byśmy sobie powiedzieli, ten lokal nazywał się Wisła, restauracja Wisła, mieścił się taki, byśmy powiedzieli, dyskretny lokal. Gdzie na przykład, jak mi opowiadano, też do jakichś źródeł dotarłam, tam na przykład przebywali sportowcy Hutnika, gdy nie chcieli, żeby ktoś ich widział, no nie wiem, w stanie nietrzeźwości, czy w jakiejś takiej, powiedzmy, hucznej zabawie, czy jacyś właśnie politycy, taki dyskretny lokal, znamy je również z dzisiejszych czasów, że takie pomieszczenia są w niektórych restauracjach, niektóre nawet wyciekają do mainstreamu, do afer później, więc tutaj tych afer nie było, zapewniam, że nie, natomiast takie pomieszczenie istniało. I tak kończąc, może też jakieś takie, to co dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, to wtedy również było, czyli te takie wymiany międzykulinarne, na przykład do Wisły przyjeżdżał kucharz z Węgier, który gotował jakieś takie właśnie ichnie potrawy, gulasz, a od nas jechał do nich tamten, więc takie również rzeczy miały miejsce i przede wszystkim no to życie kwitło wieczorne w Nowej Hucie dzięki tym lokalom.
2: A jeśli lubicie fast food, to na Placu Bieńczyckim możecie skosztować legendarnych zapiekanek.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Na razie jeszcze na drogach w Krakowie jakiegoś dużego tłoku nie ma, choć przede wszystkim przybywa nam aut przy wyjeździe z Ruczaju, a także na Zakopiance tutaj od miejscowości Gaj. Dzisiaj w Krakowie troszkę chłodniej i troszkę więcej chmur niż wczoraj. Maksymalnie na termometrach do 25 stopni, może pokropić.

0: Hej, hej, hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Sprawdź, okno otwarte w studiu, sprawdź, czy chłop odmachał tam ten, co przychodzi.
1: Okej, okay, patrzę!
0: Mam nadzieję, że wy do nas też machacie, bo my do was bardzo, bardzo! Zaczynamy kolejny piękny dzień tego tygodnia, to jest środa. Nie wiem, który w kalendarzu, kto by się przejmował, ale coraz bliżej do wakacji. A u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin, Daria, Marcin, no pokaż, siemano!

Wasze muzyczne wodospady leją się tam, gdzie jesteście i dostarczają wam dużo dobrej energii od samego rana. James Hype i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Wszędzie będzie można go posłuchać. A my chcemy posłuchać was i tego, jak się bawicie o poranku, jak się czujecie o poranku, jakie macie plany na tę środę. Czyli sprawdzamy wasz vibe check już za chwilę. Trzy szoty w Melo.

0: lubię cię jak lato, modelki wodarskie w Meloradiu. A czy Aneta, tęsknisz ty może za latem? Lubisz lato? Kochasz lato?
1: Kocham lato, kocham słońce.
0: Kto go nie kocha? Moja droga, ty w drodze do pracy i tak promieniejesz o tej porze. Przecież to nie jest takie normalne.
1: O, ja kocham moją pracę. Jadę tam z wielkim uśmiechem na ustach.
0: Moja droga, szybciutko, czym się zajmujesz?
1: Pracuję w przedszkolu. Dzisiaj mamy dzień taty i dzień taty.
0: To będzie pracowity dzień dla ciebie. No dobrze, kochana, tak. To co? Trzy szoty od Melo dla ciebie?
1: Jasne.
0: No to sprawdzamy. Trzy szoty w Melo. Aneta, maliny czy borówki?
1: Borówki.
0: Jestem w twoim teamie. Uwaga teraz. Espresso, tonik czy cappuccino?
1: Espresso.
0: Teraz tylko muszę dopytać, Daria, co to jest espresso tonik?
2: To masz espresso i tonik i to mieszasz po prostu.
0: Dolejcie kole, dolejcie kole i dzień załatwiony. No i jeszcze szybko, zakupy online czy stacjonarnie?
1: Online.
0: No dobra, to my też tak można powiedzieć online. Melo. Kochana, wysyłamy ci nasze upominki meloradiowe, meloradiowy merch, czyli torbę, żebyś sobie mogła popakować te zakupy online, jak już przyjdą do ciebie, rozumiesz, i pochodzić z nimi po osiedlu.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Tak to
1: bardzo
0: wymyśliłem. Aneta, trzymaj się, ściskamy cię mocno, dobrego dnia ci życzymy, dla was wszystkich Tame Impala z numerem Dracula w Melo. Róbcie głośniej, to jest mocny, nowy...

0: I wszedł on cały w zbroi, opancerzony tymi informacjami. Za chwilę newsy i Marcin Siekora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: masz
1: cześć.
0: Masz 5 sekund, żeby powiedzieć, co w newsach.
1: A w newsach przełom w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych.
0: No to za chwilkę o tym u nas w Melo.
2: A już o 7 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
6: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
5: Wow, mogę być operatorem koparki.
6: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
5: A Rabel też tu będzie?
6: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
11: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
12: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna. Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: O reklamie.

0: Pogoda.
1: Patrzymy na to, co w pogodzie będzie się działo w środę, a zapowiada nam się ładny dzień znowu i ciepły, choć troszkę z niższą temperaturą niż wczoraj, bo dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 25 stopni Celsjusza. Będzie też więcej chmur na niebie i z tych chmur może też delikatnie pokropić deszcz. Wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie mamy wysokie, a powietrze w normie.
2: Za chwilę na zegarkach 7, a u nas newsy i Marcin Sikora.
3: Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów wymierzonych w polityków i media. Policja wytypowała już osoby odpowiedzialne. Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o tymczasowy areszt, a sąd na jeden z nich już się zgodził. Z ustaleń TVN24 wynika, że na razie nie ma dowodów, by stały za tym rosyjskie służby. Maksymalne ceny paliw dziś będą takie same jak wczoraj. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,42, a diesla 6,75. Na koniec kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Polska Agencja Kosmiczna, Anna Bukiewicz-Szul.
4: Taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów.
3: Młodzież do Stanów poleci w lipcu wraz z nauczycielem.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
2: Kto już po kawce, ręka w górę, dajcie znać na WhatsAppie, a u nas Ilenium, Don't Want Your Love. Inni gadają, a my już wam gramy. Marcin, Daria, Opoka, siemano. Tu Melo Radio.
6: Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Smolasty doda, nie żałuję, a tymczasem my skupiamy się na Skolimie, bo to jest news ostatnich godzin. Wkrótce rozpocznie produkcję czegoś zupełnie wyjątkowego.
1: Kiełbasy!
0: Yeah! Będzie można go chapsnąć, mówiąc krótko, czyli oprócz tego, że ma stację, oprócz tego, że na przykład perfumy ma, to ma teraz jeszcze kiełbasę. I tak się zastanawiamy tutaj razem z Darią, co jeszcze Skolim powinien mieć, czym powinien się zająć, co jeszcze powinien wyprodukować dla was.
1: Mi się wydaje, że to może być klimatyzacja, bo wiesz, temperatura.
0: Klimatyzatory od Skolima, proszę bardzo. A od nas strony Fodora i Mailowing. My z kolei podkręcamy i podgrzewamy tempo. Zróbcie głośniej.

0: David Guetta, Alessos, Never Going Home Tonight w Melo Radio. Tak, gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście o poranku. Słyszałaś, Daria, że serial ma powstać o influencerkach?
1: Słyszałam.
0: No i co, i oglądałabyś?
1: Szczerze tak, obejrzałabym, ale tylko po to, żeby móc to później hejtować, bo uważam, że to tutaj nie będzie żadnej wartościowej treści, tak mi się trochę wydaje.
0: Super, oglądać, żeby hejtować. No, brawo. Ale już tak abstrahując od tego, myślimy sobie, że chyba można by wymyślić rzeczywiście coś nieco bardziej kreatywnego. Nie wiem, może Marcina jeszcze spytajmy, co sądzi o serialu o influencerkach. Pan by chciał obejrzeć?
2: Wiesz co, ja myślę, że to może być bardzo edukacyjne dla osób, które chcą zostać influencerami.
0: No właśnie.
2: I jakby zobaczyli, jak takie życie wygląda, to może by jednak już nie chcieli.
0: Rozumiem. Że może jednak po obejrzeniu takiego serialu, że może jednak w to murarstwo, prawda, albo na pielęgniarstwo, albo na przykład na edukację wczesnoszkolną. No, tak też może być. Nie wiem, czym wy teraz się zajmujecie, ale przypomnimy tylko szybko, że Skolim zaczął zajmować się produkcją różnych gadżetów, atrakcji, rozrywek, a ostatnio dołączył do swojego szerokiego pakietu kiełbasę. No i my tak was pytamy, co jeszcze wyprodukować powinien. Czekamy na was na WhatsAppie oczywiście. Ślijcie swoje głosówki albo wiadomości, a to już Graceland i Airbooks w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time. Tak podkręcamy tempo w waszych miastach.
1: Hello, Melo. Wyjeżdżamy na miasto. Pozdro dla całej Warszawy.
0: No i nie tylko tam. Sprawdźcie sobie, gdzie jeszcze gramy, albo po prostu pobierzcie apkę. Będziemy wszędzie, gdzie wy będziecie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
3: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
2: Wow, mogę być operatorem koparki.
3: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
2: A Rabel też tu będzie?
3: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: Sofia Loren, DJ Remo i Tymek w Meloradiu, tu podkręcamy tempo. Skolim, jeśli jesteś po drugiej stronie, to zrób teraz głośniej, słuchaj uważnie, bo mamy dla ciebie takie biznesowe propozycje od naszych słuchaczy. Proszę bardzo, to jest pierwsza.
1: Może Skolim zajmie się hodowlą jedwabników? Całkiem lukratywny interes.
0: W sensie to są takie te robaki, które tkają sieć jedwab i później na materiał.
2: Mega! No super.
0: Mógłby sobie z tego na przykład turban zrobić, albo nie wiem, cokolwiek, jedwabny taki. Ale jest świetne. Jeszcze lepsza propozycja, która jest prawdziwym złotem.
3: Nawiązując do jego tekstu, brakuje w jego ofercie jeszcze prezerwatyw z podpisem na przykład nie dzwoń do mnie mała.
0: To się może sprzedać. No albo hit. Jeszcze taka wersja, że tak powiem, skierowana ku drugiej płci. Zostaw mnie mały. Na przykład. Beauty and the Beat, Justin Bieber przed wami, Nicki Minaj.

0: Jak ja to lubię, jak ja go lubię. Fischer w Meloradiu z numerem Favor. Tak podkręcamy tempo. Prawie 8 na zegarkach.
1: A wiesz co?
0: Za chwilę.
1: Co ja lubię?
0: Boję się pytać, ale mów.
1: To, że Polak pokonał sztuczną inteligencję w konkursie.
0: I domyślam się, że za chwilę o tym w newsach zachęcamy, żebyście zostali z nami.
1: Tak.
2: A już o 8 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101 i 3 FM. Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: 101.3 FM.
1: Szybki rzut oka na drogi, ale niestety szybko nie przemkniemy przez Kraków. Mocno zwolnimy na rondzie grunwaldzkim, a także na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów, zwłaszcza Czarnowiejskiej i Rejmonta. Pamiętajcie, że od dziś zmiany w związku z budową ulicy 8 Pułku Ułanów. Ruch w obrębie skrzyżowania z ulicą Ruczaj będzie się odbywał wahadłowo. Wczoraj nam mocno dogrzało słońce, dzisiaj też będzie grzać, choć już nie tak bardzo. Przede wszystkim dlatego, że troszkę więcej chmur będzie na krakowskim niebie w porównaniu do tego, co mieliśmy wczoraj. I z tych chmur też może delikatnie pokropić deszcz. No jakieś intensywne opady to nie będą, ale może troszkę popadać. Co do temperatury, no to niższa niż wczoraj o 2-3 stopnie. No i dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 25 stopni.
2: Jest prawie 8:00, Marcin Sikora w studiu, czas na newsy Melo Radia.
3: Wykolejony pociąg ponownie stanął na torach i jest gotowy do usunięcia, to po wtorkowym wypadku w Wielkopolsce. Wciąż obowiązuje jednak komunikacja zastępcza, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
4: Za pociągi Polregio i kolei wielkopolskich jeżdżą autobusy, natomiast pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną, między innymi przez Bydgoszcz.
3: Skład, który się wykoleił, zostanie teraz ściągnięty ze szlaku przez pociąg techniczny. Następnie kolejarze rozpoczną naprawę uszkodzonej infrastruktury. W Iranie częściowo przywrócono działanie internetu, to po najdłuższej blokadzie w historii kraju. Dostępu do sieci nie było od początku wojny z USA, czyli przez blisko 3 miesiące. Polak pokonał sztuczną inteligencję. Przemysław Dębiak zwyciężył w prestiżowym konkursie programistycznym AdCoder. Jako jedyny człowiek uzyskał lepszy wynik niż model OpenAI.
2: Siemanko, już jest 8:00, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo w waszych miastach, tam gdzie jesteście takimi numerami. Good Boys, daje Albi.

0: Daria, pytanie, Armin, hot or not?
1: Hot!
2: Wiadomo!
0: Co to? Tak, tak, słyszałem, jak sobie tutaj czasami rozmawiacie na poranku. Armin van Buuren w Meloradiu przed chwilą Come Around, tak, podkręcamy tempo, a za chwilę chcemy was jeszcze bardziej podkręcić i sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Mamy Melo Merch, oddamy komuś z was, ale najpierw dwie osoby muszą się do nas dodzwonić. 321-321-777, czekamy, czekamy, dzwońcie.

0: gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Łoch, to będzie pojedynek. Razem ze mną Marzena. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak zaczął się twój środowy poranek? Wszystko okej?
2: Okay? Wszystko w porządku.
1: Jedziesz,
2: dziękuję.
1: Jedziesz do pracy czy na wczasy?
2: Nie, do fryzjera.
1: O, jeszcze lepiej.
3: O, super.
1: I co, zmieniasz fryzurę jakoś radykalnie?
2: Ja zawsze chcę zmienić radykalnie, ale moja fryzjerka zawsze mnie na ziemię postawi. Nie, nie, ty nie potrzebujesz tego i nie lubisz.
1: W takich sytuacjach, jak chcesz zmienić fryzurę, to najpierw zmień fryzjera. Marzena, poczekaj, bo z nami jest jeszcze Marcin. Siemano, Marcinku.
4: No cześć, witam.
1: Jak się masz? U ciebie też wszystko dobrze? Ty też do fryzjera czy łysy?
4: Nie, ja nie łysy, ale ogolony. Wracamy.
1: Dobrze wiedzieć. Marzena, co powiesz o ogolonych?
4: Wracamy z USG brzucha z synem, także.
1: Pozdrawiamy syna. Kochani, mam jedno zasadnicze pytanie. Do ciebie, Marzena, do ciebie, Marcin. Gotowi na wszystko?
4: Oczywiście.
2: Tak.
0: Gotowi na wszystko.
1: No to słuchajcie, za chwilkę usłyszycie dwa pytania. Jak uda się zgarnąć wam dwa punkty komuś z was, no to wtedy ta główna nagroda, czyli wspaniała książka z serii Tomorrowland leci do was. Jak nie, to zaraz będę tłumaczył, ale nikogo z pustymi rękami oczywiście nie puścimy. Skoro jesteście gotowi na wszystko, to tylko przypomnę, że zgłaszacie się swoim imieniem, jak znacie odpowiedź. Do każdego pytania są dwie podpowiedzi. Jasne zasady?
2: Tak.
4: A jest.
1: No to pierwsze pytanie. Czy Francja graniczy z Włochami? A, tak, B, nie.
2: Marzena.
5: Marzena pierwsza.
1: Marzena, zdecydowanie.

0: powiem wam, że łatwiej jest, jak się słucha, niż jak się odpowiada.
1: Wiadomo. Kochani, drugie pytanie, szybciutko drugie pytanie. Jakie zwierzę znajduje się w logo Tomorrowland? A, antylopa czy B, motyl?
0: Marcin?
1: Proszę bardzo.
0: Antylopa.
2: No nie.
0: Bo dżentelmeni już wyginęli na wojnie, a już tak chciałem jeszcze pokazać, że jeszcze istnieją.
1: No stary, wow. To ja ci spakuję takie coś do tej walizki, którą do ciebie wyślemy za chwilę. I do ciebie, i do Marzeny, żebyście mogli się uśmiechnąć. Oczywiście, że mogliście pobawić się z Meloradiem. Spakujemy wam fajne upominki z naszego Melomerchu. Wyślemy i życzymy wam cudownego tygodnia, kochani. Pa!
3: Dzięki, miłego dnia.
0: Miłego dnia również.
4: Pozdrawiam. Na wszystko. W Meloradiu.

0: Gibbs, Dope House i Win w Melo Radio. Mamy dla was tipa na randkę, jeżeli macie ochotę zaprosić na nią przedstawicielkę, tudzież przedstawiciela pokolenia Z. Otóż podobno co piąty chodzi na pierwszą randkę na kepsa, więc...
1: O, jak to, slay.
2: Taki kikierny mówię.
0: No właśnie, tanio, ja myślę, że dzisiaj to już jest taka ekskluzywna w zasadzie randka.
2: Oj,
0: kiedyś to było tanio, dzisiaj...
3: Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Nastrój Tirexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
5: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
4: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
21: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.

0: Switch Disco, Charlotte Henning z numerem I Found You w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Co byście zrobili, gdybym powiedział wam, że zabieram was na Tomorrowland?
1: Wstałabym i bym się poszła już pakować.
2: No ja bym się...
0: Wstań i wyjdź! Nie jedziesz!
1: Ej, halo!
2: Ja bym się bardzo ucieszył, zwłaszcza gdyby ona nie jechała.
0: Trudne pytanie.
1: Idę, pa.
0: Trudne pytanie, bo w takiej sytuacji trzeba być gotowym na wszystko, ale my mamy prostszą sprawę, zupełnie prostszą sprawę. Po prostu chcemy, żebyście powiedzieli nam, z kim wy byście po prostu chcieli tam polecieć. Kogo chcielibyście na Tomorrowland zabrać? Pokażcie nam tę swoją zwariowaną osóbkę, z którą lubicie się bawić, z którą lubicie spędzać czas, wyślijcie fotę albo filmik i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie tam się bawić razem z nami, a my zrobimy całą resztę. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl.
1: Dokładnie, w zakładce konkursy i akcje, wbijajcie tam.
0: A to już jedna z gwiazd tegorocznej edycji, Jazzy, wspaniały głos, cudowny talent DJ-ski, Candy Night, róbcie głośniej.

0: kocham, uwielbiam, szanuję, to jest mój numer. I Can Wait, Bob Sinclair i Kieza w Meloradiu. Czy to będą moje newsy, to się zaraz okaże. Coś ty tam wymyślił.
1: Nie no, tobie nic nie opowiem, no chyba, że rozliczyłeś pizzę
0: nie
1: z internet.
0: Nie omia moje, o.
1: No i o tym powiem.
0: Dobra, to za chwilkę newsy w Meloradiu, a potem szykujemy się do kolejnej muzycznej petardy, bo przygotowaliśmy takie numery na dziewiątą, że jak jeszcze jesteście zaspani, to śpiochy z oczu same spadają.
2: A już o dziewiątej zagramy
0: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.

To promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
13: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
14: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
13: Wow, mogę być operatorem koparki!
14: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
13: A Rabel też tu będzie?
14: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
16: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25...

0: słuchaj na 101.3 FM. Trafik.
1: Ponownie przemierzamy Kraków, no i sprawdzamy, w których miejscach teraz mamy większy ruch. Oczywiście przy Kleparzu, a także na 29 listopada w stronę Opolskiej. W rejonie Piasta, Kołodzieja, Mistrzejowickiej, Bora Komorowskiego i Stella Sawickiego, a także na Wielickiej i Kamieńskiego.

0: Zerkamy za okno. Środa w Krakowie bardzo ładna pogodowo, bo dziś na termometrach w naszym mieście nawet do 25 stopni Celsjusza, więc tak jak wczoraj ciepło, choć troszkę niższa temperatura, no i też trochę więcej chmur na niebie. I to momentami te chmury mogą być groźne, bo według zapowiedzi speców od pogody może dzisiaj troszkę popadać deszcz. Wiatr wieje słaby, ciśnienie mamy wysokie, powietrze w normie.
1: Prawie 9 to newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
2: Już nie dwie, a trzy osoby są zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Są w wieku około 20 lat. Prawdopodobnie namierzona została także osoba odpowiedzialna za interwencję w mieszkaniu matki prezydenta. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rośnie liczba osób, które rozliczają PIT przez internet. Rozliczenie się online jest intuicyjne, twierdzi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
3: Do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
2: Blisko 15 milionów podatników wybrało w tym roku system Twój e-PIT. W czasie lotu na Marsa astronauci będą mogli prać ubrania. Będą działać na nie wiązką plazmy. Do tej pory przy dłuższym pobycie poza Ziemią bieliznę i skarpetki zmieniało się co drugi dzień, zaś koszulki robocze i spodnie co około 10 dni. Niektórzy to robią nawet na Ziemi.
1: Wielu by tak chciało na co dzień.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Ja trochę nie rozumiem, nie po to uciekasz z ziemi tak daleko, żeby pranie jeszcze tam robić, co za bzdura. New Religion, BB Rexa, Faithless. Ciekawe, czy wezmą nas ze sobą na Marsa. Myślisz, że apka tam zadziała?
2: Jesteśmy wszędzie.

Lies od Priska z numerem On The Move. Czerwona scena w zeszłym roku na Sunrise Festival była imponująca, ale to, co będzie działo się tam w tym roku, na tej edycji, ma przejść ludzkie pojęcie. Nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli was tam zabrać. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie i będziemy rozdawać wam te wspaniałe zaproszenie na to niezwykłe widowisko, na te niezwykłe sety największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Wystarczy wymienić tylko duet Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafii, które w tym roku pojawią się w Kołobrzegu, w Podczelu, na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Ja to się czuję tu trochę jak w Wesołym Miasteczku. Co chwilę jakieś nazwisko, które za chwilę zobaczymy, a to na tej imprezie, a to na tym wydarzeniu,
1: tak.
0: a to tu, a to tam, bo oni będą grać w różnych miejscach, na które będziemy was zapraszać, ale nie o imprezowaniu teraz, a o pracy. Do pracy, rodacy, wy się boicie, że AI może nas kiedyś zastąpić? Myślę tu bardzo tak wprost o nas, o radiu.
1: No jako reprezentantka Gen Z mogę powiedzieć, że my jesteśmy tak super osobami, niezastąpieni, dokładnie, więc nie, wydaje mi się, że nie.
0: Ale branża technologiczna ma się czego bać. W Chinach była taka sytuacja, że gościa zwolnili i zastąpili AI. Natomiast uwaga, uwaga, sąd zdecydował, że tego nie można robić. Zabronił absolutnie. I w ogóle nie możesz zwalniać ludzi tylko po to, żeby zastąpić ich sztuczną inteligencją.
1: No i dobrze zrobili.
0: Tak powinno być, tak powinno być. Czy są jakieś zawody, które mogą czuć się bezpieczne? Na przykład pielęgniarka, nie?
1: No lekarz, też stolarz.
0: Stolarz, murarz, a w ogóle ta branża budowlana nie ma wątpliwości, że może czuć się niezastąpiona, bo to jest branża po prostu nie do podrobienia.
2: O panie, kto to panu tak spierdolił? Podkręcamy tempo.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk. Z tej mowy ciała waszej to mogę wyczytać, że raczej radośni i szczęśliwi jesteście ludzie. Tak patrząc na Darię
1: no,
0: i na
1: Marcina.
0: A co tam słychać o naszych kochanych słuchaczy?
2: Elo, elo, słuchamy Melo. Odkąd podkręciliśmy tempo, klienci nie nadążają wystawiać makulatury. Ekipa Wesołej Śmieciarki pozdrawia.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
11: Po reklamie.

0: Filipek, Nel Sermich, niech się kręci w Melo Radio, tu podkręcamy tempo. Dobra, to policzmy to szybko. Kepsik, 28 zł. Zapisuj, okay. Daria, na ty.
1: Zapisuję, no
0: na,
1: dobra.
0: Na ty kartce tam pisz. Piczku, 4x4, 50.
1: O matko,
0: 18
1: no, dobra.
0: Złotych. Jakiś
1: dobra.
0: Driver z dwie strony z 4 dychy pewnie, okay. Tak zakładam. Nie wiem jak od ciebie, ale...
1: No.
0: No i jeszcze pewnie po drodze możemy spotkać tego gościa, co to śpiewa i kwiatki sprzedaje.
1: A, no.
0: To trzeba by taką różę jej kupić.
1: Dobra, to zapisuję.
0: No to się robią pieniądze, to się koszty robią, powiem wam.
1: No
0: a weekend coraz bliżej, trzeba no. będzie hajs wydać, a nie masz czego, prawda?
2: Prawda.
0: No i tu pojawiamy się my, cali na biało, i mówimy, że mamy dla was szybką kasę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, powiecie, na co potrzebujecie hajsu, a my zajmiemy się całą resztą. Bądźcie czujni, tylko zgłoście się najpierw. Andy Dusty z Okaria przed wami.

0: Że co to za uciech taki, co to?
1: A bo Marcin rzucił żartem. Śmieszne żarty.
0: Marcin, jak sypnie żartami, szkoda, że wy nie możecie tego posłuchać. Musimy kiedyś pogadać z szefem, żeby to wszystko mogło iść naprawdę tak głośno i wyraźnie na antenę.
2: Ja myślę, że to by się źle skończyło.
1: Skończyłoby
2: się interwencją Krajowej Rady.
0: No dla ciebie tak, albo nawet prokuratora, więc lepiej nie ryzykować. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, na który długo czekaliśmy, ale fajnie, że się pojawił. Fajnie, że ty pojawiłeś się w studiu, bo to oznacza, że my możemy iść na... Co to było, Daria? Espresso z tonikiem.
3: Tak?
0: Dobra, okej. Okay.
1: Zawsze propsuję wszystko lepsze niż matcha. Plus jeden.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: Będzie Kygo, Khalid Griffin i Save My Love. Byście potem jakąś fotkę podesłali może tego Espresso.
0: Wyślemy pewnie.
2: A może wzięliby dla nas na wynos, bo ja tu jednak zostaję.
1: Nie, no ja już o to nawet nie proszę, chociaż zdjęcie niech będzie.
0: Dzisiaj, jutro ci przyniosę.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Trafik.
7: Trochę nam się uspokoił ruch na głównych trasach w Krakowie, choć nadal w wielu miejscach spory tłok, więc uważajcie. Pamiętajcie też o zmianach w związku z budową ulicy 8 Pułku Ułanów. Ruch w obrębie skrzyżowania z ulicą Rucza i będzie się odbywał wahadłowo i tak przez tydzień. Na Miłkowskiego również zmiany, przez około 2 tygodnie ulica będzie jednokierunkowa. Kolejny dzień z bardzo ładną pogodą w Krakowie. Nawet bym powiedział, że będzie przyjemniej niż wczoraj, bo troszkę chłodniej i troszkę więcej chmur na niebie, więc nie będzie tak bardzo upalnie. Dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. Pogodnie, ale jak wspomniałem, zachmurzeniem, no i wczesnym popołudniem może trochę popadać w Krakowie deszcz. Ciśnienie wysokie.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
7: Paweł Chudzio. Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik będzie komisarzem miasta do czasu przedterminowych wyborów prezydenckich. Tak zdecydował wczoraj premier Donald Tusk. Kracik zapowiedział, że nie będzie powoływał zastępców i będzie pracował z zespołem Aleksandra Miszalskiego, dyrektorką magistratu i sekretarzem urzędu. Obiecał, że te 3 miesiące do wyborów to nie będzie czas stagnacji.
8: Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć już tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panią sekretarzem, a z panem skarbnikiem jeszcze nie, od niego bardzo dużo zależy podyskutować.
7: Stanisław Kracik kategorycznie wykluczył też start w wyborach na prezydenta Krakowa. Zwiedzać Małopolskę pociągiem, do tego zachęcają władze województwa, stąd oferta dla najmłodszych. W najbliższy weekend z okazji Dnia Dziecka dzieci i młodzież będą mogły skorzystać w województwie małopolskim z biletów za 1 zł na przejazdy pociągami i autobusami regionalnymi. A w Małopolsce trwa też głosowanie w budżecie obywatelskim i więcej o tym powiemy za godzinę.
9: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Środek tygodnia pod znakiem burz i ulew i już bez upałów. Tak będzie szczególnie na południu kraju. To w pasie od Nowego Targu przez Tarnów, Rzeszów aż po Bieszczady. Tam będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, a w centrum susza i sporo słońca. Poseł Marcin Romanowski namierzony na Bałkanach. Według mediów po wyjeździe z Węgier był 2 razy w Serbii i raz w Chorwacji. Romanowskiemu mają kończyć się pieniądze. Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. W Poznaniu stanął dobromat. Można w nim zostawić stare okulary, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata.
11: Posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci, pacjenci naszych wolontariuszy.
10: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki będzie najprawdopodobniej w listopadzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy, mamy środę, czyli mały piątek, mała sobota. Jak zwał, tak zwał. Gruncy do weekendu niedaleko. Kaigo, save my love. No to jedziemy.

0: pauza i Magnetic w Melo Radio. 15 minut po 10. Słuchajcie, to jest cały czas początek dnia. Może się wydarzyć wiele fantastycznych rzeczy, a razem ze mną jest Darulka. Siemano!
1: Siema!
0: I tak z Darką gadamy, pytam ją przed momentem, ty oglądasz jakiś serial teraz?
1: I moja odpowiedź brzmiała nie.
0: No właśnie, ja też nie bardzo mam co oglądać. Obejrzałem dzień, przepraszam, Dom z papieru.
1: O, jak?
0: Po latach. Spoko, dobrze się to ogląda.
1: Dobra.
0: Naprawdę fajnie, nawet te ostatnie sezony nie były tragicznie. No ale dobra, to pytanie teraz do was, bo wy jesteście ekspertami w tej dziedzinie, wiem o tym doskonale. Jaki serial polecacie do obejrzenia? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Ja tylko powiem, że czekam na jakieś fajne głosówki, to zagramy i przekażemy je dalej. No i nie ukrywam też, że bardzo na was liczę, bo naprawdę się nudzę ostatnio.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, 27 minut po 10. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem prawdziwe złoto. Na Steamie pojawiła się gdzieś tam jakaś recenzja The Sims 3, no i tak czytam te opinie, no i mam jedną, która po prostu no zachwyciła mnie. Czytam. Miałem 12 dzieci z 8 kobietami, zostałem prezydentem, po czym zginąłem robiąc spaghetti. 10 na 10. W tej godzinie jeszcze Tripsy i Robert Wiewióra.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Expert.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.

0: I teraz będzie najlepsze, róbcie głośniej, uwaga.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: No piękne.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: Ale mam ciary.
1: Stale wtedy na raz.
0: Nie śmiej się, mi się naprawdę to podoba.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
0: Trips, Robert Wiewióra w Meloradio i 19 minut do godziny 11. A teraz ważne info! No właśnie, ladies and gentlemen, Meloradio i Tomorrowland cały czas gramy razem! No i wy macie okazję przeżyć coś niesamowitego. To będzie coś, co będziecie wspominać całe życie. Bo możecie być na miejscu w Belgii razem z Meloradiem. Słuchajcie, jedźcie tam. Jedyne, co powinniście zrobić już teraz najlepiej, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napisać, z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dorzućcie jakąś fajną imprezową fotę albo jakieś fajne wideo, gdzie akurat razem imprezujecie. No i poczekajcie trochę, bo możecie spotkać Armina Van Burena, Davida Guetta, Lost Frequencies'a, Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Jeżeli mogę wam coś doradzić, tak od serca, po koleżeńsko, naprawdę zgłoście się, bo to, co się wydarzy w tym roku na Tomorrowland, to przejdzie do historii i fajnie, żebyście byli razem z nami na miejscu.

0: Anema, Lisa i Betangel w Melorad w 9 minut do 11. Fajna nuta. Jesteś fajny, Marcin Sikora, siema!
1: A cześć, dziękuję. Ty też jesteś fajny i Donald dzięki. Trump podobno też jest fajny, tak przynajmniej twierdzą badania, które przeszedł.
0: O, Donald Trump przeszedł badania?
1: Tak.
0: Morfologię miał?
1: Być może.
0: Okej, okay, dobra. A już o 11 zagramy. Eleni Mali Golding i Don't Want Your Love w Melo. Widzicie? Nawet Donald Trump się bada. Wy też musicie. Zadbajcie o siebie.
1: Tylko żeby z tego coś wyszło, a nie...
0: XD. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: 101.3 FM.
1: Spójrzmy za okno, a także na prognozę pogody na kolejne godziny, jak chodzi o Kraków. No oczywiście dzisiaj u nas kolejny ładny dzień, słoneczny i ciepły. Maksymalnie na termometrach w naszym mieście do 25 stopni Celsjusza, no ale może też pojawić się więcej chmur w kolejnych godzinach i możliwe też opady deszczu. Wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie nadal wysokie, powietrze w normie.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Odwołany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski nie zamierza wycofywać się z polityki i zapowiedział, że będzie angażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
3: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej. No, w Polsce spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
1: A do czasu wyborów nowego prezydenta miastem będzie zarządzał powołany wczoraj przez premiera Donalda Tuska komisarz. Został nim dotychczasowy zastępca Miszalskiego Stanisław Kracik. A tymczasem przybywa chętnych do objęcia schedy po Aleksandrze Miszalskim. Kandydatką partii Razem w przedterminowych wyborach będzie Aleksandra Owca. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Małopolski. Zagłosować może każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat. Mamy dwa głosy, jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na zadanie regionalne. Zwycięską listę zadań poznamy do 6 października. A za godzinę powiemy między innymi o ruszającym sezonie kąpielowym na Zakrzówku.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Są zarzuty dla dwóch osób za udział i kierowanie grupą wywołującą ostatnio fałszywe alarmy. Śledczy ustalili, że z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa przestępcza ukierunkowana na taką działalność. Uczestnicy jej nie znali się osobiście, kontaktowali się przez internet. Ochrona przyrody z opóźnieniami, wyznaczanie obszarów Natura 2000 polskim rządom szło jak po grudzie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła lata 2019-2024. 98% obszarów ochrony przyrody wyznaczono wtedy z opóźnieniem. NIK Bartłomiej Pograniczny.
6: Wyznaczanie nowych obszarów chronionych było dopiero reakcją na zarzuty kierowane pod adresem Polski przez Komisję Europejską, która wskazywała na niekompletność sieci Natura 2000.
5: Wyznaczane były te obszary przez 15 lat. Donald Trump jest już po badaniach okresowych w szpitalu. Jak mówi, krótko wszystko wyszło idealnie, ale szczegółów amerykański prezydent nie podał.
4: Badajcie się. 11 na zegarach, Hadi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomo. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Tym zaczniemy na pewno, ale będzie jeszcze El Profesor. Bella ciao. Two ships in the night.

0: Modelki, Włodarski. Lubię cię jak lato. I 14 minut po 11. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Trochę wakacyjnie. A ja mówiłem ostatnio, że nie bardzo mam co oglądać, jeśli chodzi o seriale. No i poprosiłem was, specjalistów, ekspertów od tej właśnie tematyki, jakąś podpowiedź, co mogę sobie obejrzeć. No i Mati na WhatsAppie Meloradia nam coś tu nagrał, siema.
1: Ruszył nowy sezon Ricka i Mortiego. Polecam.
0: No i to jest fajna polecajka. A co wy byście dodali do zestawu? Za te najbardziej ciekawe pomysły mam coś z Melomerchu i chętnie się tym podzielę. Także szukajcie naszego WhatsAppa na meloradio.pl, nagrajcie głosówkę. No, czekam na polecajki serialowe.

Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio, 27 minut po 11. Bardzo sympatyczna nuta. Taka już nawet trochę bym powiedział, że piątkowa, że środa to mały piątek, to wszystko się zgadza. Przy okazji środa to dzień, no ja proponuję, żeby to był dzień prania mimo wszystko i dzięki temu będziecie mieć czyste ubrania. Wiem, że też inni mówią, że jest nieco inny dzień, ale dobra, nie o tym, wiecie o co chodzi. Lato po całym mnie bryska, jeszcze w tej godzinie będzie to na pewno.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

No taki letni pocałunek to jest coś, co się wspomina później. Bryska, lata, pocałuj mnie w remiksie Mandiego. 19 minut do 12. No i ja mam dla was też coś, co będziecie wspominać całe życie dosłownie. No bo możecie pojechać z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland do Belgii, bo to jest wydarzenie, które uchodzi za jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie tylko mogą człowieka spotkać. No właśnie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych genialnych DJ-ów pojawi się na scenach i wy też możecie tam być. Co zrobić, by się tam pojawić? Słuchajcie, wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Dorzucacie jakąś fajną imprezową fotę albo jakieś może nagranie. No i walczycie o to, by pojawić się na jednym z najważniejszych, tak naprawdę pięknych wydarzeń na świecie. To co? Do dzieła. Wbijajcie meloradio.pl.

0: Sody Fodera i Crystal, My Love in Vumel Radio. 9 minut do godziny 12, my tak podkręcamy tempo i teraz zrobimy super szybką zapowiedź tego, co w newsach, bo Marcin musi do toalety.
1: Dokładnie. Dzisiaj znowu nasze tenisistki wyjdą na kort. O, tyle wam powiem.
0: Dobra, Marcin, leć, leć!
2: A już o 12 zagramy.
0: Gordo, Renicone Valti, Loco Loco. Żałujcie, że tego nie widzieliście. Marcin dosłownie przed momentem dosłownie wybiegł ze studia. A wszystko po to, by móc skorzystać z toalety. Ta nota startuje o 12 punktualnie, jakby coś.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: promocja. Reklama.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
3: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
4: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: Pogoda zmienna dzisiaj w Krakowie. Spójrzmy za okno, no i przyjrzyjmy się temu, co w kolejnych godzinach będzie się działo w Krakowie, jak chodzi o pogodę. Jeżeli wybieracie się na spacer, no to lepiej zabrać parasole, bo specy od pogody zapowiadają, że dzisiaj właśnie opady deszczu również. Na termometrach natomiast maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. Wiatr momentami mocniejszy, ciśnienie wysokie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Przez najbliższe 3 miesiące, aż do przedterminowych wyborów, Krakowem zarządzał będzie powołany przez premiera komisarz. Został nim Stanisław Kracik, jeden z zastępców Aleksandra Miszalskiego. To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, tak podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
2: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
0: Kracik zapewnił, że nie będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Z kolei odwołany w referendum Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą. 1 czerwca ruszy sezon na kąpielisku na Zakrzówku. O bezpieczeństwo zadbają ratownicy wodni, ale pojawią się też 3 nowe ogólnodostępne koła ratunkowe. 2 przy kąpielisku, a 3 w pobliżu Centrum Sportów Wodnych.
3: Minuta do 12. Marcin Sikora zdążył z toalety. Czas na newsy Meloradia.
4: A tymczasem kapitan statku MV Hondius przebywa na kwarantannie w specjalistycznym ośrodku w Gdyni. To Polak, Jan Dobrogowski, według medyków jest zdrowy i kolejny wynik testu na hantawirusa ma ujemny. Ministerstwo Pracy z kolei proponuje wydłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych onkologicznie lub z innymi chorobami przewlekłymi. Obecnie maksymalnie wypłacany jest on przez 2 tygodnie lub 60 dni, w zależności od wieku dziecka. Projekt ustawy trafił już do kancelarii premiera, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Jeśli ten proces legislacyjny będzie przebiegał sprawnie, to już w przyszłym roku będzie można liczyć na te dodatkowe 60 dni.
4: Może to kosztować budżet 100 milionów złotych rocznie. A już dziś mecze 2. rundy French Open rozegrają je Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
3: Siemanko, na zegarach 12, ja jestem Adi i mega się cieszę, że jesteśmy razem. Dlaczego? No bo zagramy Gordo i Reniego Cunewalda Loco Loco. A Reni, przypominam, że będzie na Sunrise Festival!

0: Mikołaj, ta piosenka trochę mi przypomina ciebie w sobotę.
1: Dlaczego?
2: A, no, wanna go home?
1: Jak to?
0: No trochę tak było.
2: A i właśnie ja wanted to go home.
0: Znaczy no trochę tak i trochę nie do końca. W sumie trudno było wyczuć. Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradiu. 15 minut po 12. A teraz no ważne wydarzenie dla Polski, dla całego świata i dla całego gamingowego świata. Po jednej proszę. Mikołaj mi to śpiewa w sumie, odkąd się znamy. I to jest, szanowni państwo, piosenka o mieczu Geralta z Rivii.
2: Oczywiście, Wiedźmin 3, kto nie grał, niech zagra, bo będzie nowy dodatek.
0: No ja już ściągam trzeciego wieśka, bo będzie dokładnie trzeci dodatek, którego nazwa to Pieśni Przyszłości. To ma być pomost między tym, co się działo w trójce, a tym, co się wydarzy w czwórce. I tak, no musimy trochę poczekać, bo premiera w 2027 roku dopiero.
2: No fajnie, fajnie, tylko ja pamiętam, że jak ja kupiłem Wiedźmina trójkę, to potem no. Oba dodatki miałem za darmo. Czy ten też będzie za darmo?
0: No ja obstawiam, że nie będzie za darmo, jeszcze nie jest to do końca powiedziane. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja mam wersję trzeciego Wiedźmina na dziesięciolecie i jeżeli w tym tego nie będzie za darmo, to ja się zasmucę trochę.
2: No, no tak, tak. Trzeba kontynuować tradycję darmowych dodatków do Wiedźmina 3.
0: No, kiedyś był taki cytat, trzeba płacić. My nie chcemy.

0: na sercach Serial Radio, 27 minut po 12. Taki chill vibe, trochę muza z segmentu fashion, a może perfumerii? Mikołaj, we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, był widziany on, jedyny w swoim rodzaju.
1: Jeremy Fragrance. Wiem, czuję sawarze aż stąd, nie? Ale 400 kilometrów dalej.
0: To nie moja wina tym razem, zdecydowanie.
1: Nie, Jeremy, no to jest ikona jednak. No, number one fragrance icon that follows the teachings of Jesus. To on mnie wkręcił w sumie w perfumy jako pierwszy.
0: Ale było świetne to, że na tej rolce, którą widzieliśmy przed momentem w necie, od razu podszedł do jakiejś młodocianej laski i dał jej skórkę. Co to było, pomarańcze?
1: Tak, no pachnie ładnie, nie?
0: No pachnie. Nieładnie. Ciekawe, jak to się tylko skończy później. LMFAO, Party Rock Anthem, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

to promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio, 16 minut do 13. No z nim na pewno spotkamy się na najpotężniejszej imprezie na świecie. No i mówię oczywiście o tegorocznym Tomorrowland, na który was zabieramy. Jedziecie na tę wyjątkową imprezę, która jest totalnym przeżyciem razem z Meloradiem. No i tak, spotkacie oprócz Marlona m.in. też Davida Guetta, Losta Frequencisa, Armina Van Burena czy Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Ale to co ważne, żeby się w ogóle tam pojawić, czyli w Belgii rzecz jasna, no to wejdźcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie ta osoba. Dajcie też jakąś fajną imprezową fotę z tą osóbką, albo jakieś może wideo, co tylko potrzebujecie i chcecie. No i pakujcie się, bo dojazd do Belgii macie tak naprawdę za frikę od nas. Także zgarniajcie tę możliwość, bo będziecie to wspominać całe życie.

0: James Hype, Be Mine. To jest Melo Radio. I mamy też Ula Haciarek.
1: Cześć. Czyli newsy za chwilę. No a w newsach sprawdzimy nowe ceny paliw na jutro. No i też ceny na wakacje, bo te coraz bliżej. No i będzie o tym, gdzie w Polsce jest taniej.
0: O, i to jest bardzo ważna informacja. Warto będzie sobie to zapamiętać albo zanotować.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Handy Dust, Caresses i Zokyria w Melo Radio. Tego sztosa zagram wam punktualnie o 13:00, także szykujcie się. No i może już warto zrobić głośniej.
2: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18:00. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
6: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś gościmy Tomasza Cybulę, dyrektora handlowego Sixt Polska. Obecnie żyjemy w świecie subskrypcji, takich jak Netflix, Spotify czy innych platform. Dlaczego ten model tak dobrze się przyjął?
7: Bo jest wygodny i elastyczny. Płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie, dzięki czemu nie zamrażamy pieniędzy w rzeczach i nie jesteśmy przywiązani do jednej decyzji. Możemy zmieniać rozwiązania wtedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby, bez poczucia straty i bez presji.
6: Czyli to również większa kontrola finansów?
7: Tak, nie ponosimy ryzyka utopionych pieniędzy i nie musimy przewidywać wszystkiego z wyprzedzeniem. To model, który daje większą elastyczność.
6: A samochód wpisuje się w ten model?
7: Tak, i to bardzo wyraźnie. Zamiast kupować auto na kilka lat, coraz częściej traktujemy je jak usługę. Wybieramy takie, jakie potrzebujemy, na określony czas i do konkretnego celu. Dzięki temu nie musimy utrzymywać jednego samochodu do wszystkiego, ani ponosić kosztów, kiedy z niego nie korzystamy.
6: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
5: Ogłoszenie płatne.
8: Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: piątek o 21. Autopromocja. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
1: Na zegarach 13 newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Na początek dobry news dla kierowców. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31, 98 6,86, a diesel 6,57. Na wzrost cen paliw kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych. Podwyżki najbardziej uderzyły firmy przewozowe. No i jeszcze wakacje. Polacy wybierają wypoczynek nad polskim morzem. Prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. A jak z cenami, mówi Eugeniusz Triasun z jednego z portali turystycznych.
3: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
2: A najtańsze są City Breaki od niecałych 300 zł za parę w noc, za noc w hotelu.
1: City Breaki są super. Na zegarach 13:07, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nastrajamy was bardzo wakacyjnie, bo na dworze słońce. Ci, co pracują i nie mogą wyjść spokojnie, jesteśmy z wami, dlatego wysyłamy witaminę D.

0: Gibbs, Dope House for Money, Win i 15 minut po 13. Podkręcamy tempo. Pytałem was nieco wcześniej o polecajki serialowe, bo nie bardzo mam co oglądać i zawsze mogę na was liczyć, to akurat dobrze wiem. No i Grzechu na WhatsAppie Meloradia podał nam propozycję niezłą.
1: Skoro zbliża się sezon wakacyjny, no to warto nadrobić Białego Lotosa. Ja teraz skupiam się na trzecim sezonie i z niecierpliwością czekam na sezon czwarty. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
0: Pozdro, ja jeszcze dopytałem Grzeszka w międzyczasie na WhatsAppie, czy rzeczywiście czwórka ma powstać. No i Grzechu wyczytał, że podobno tak. Także czekam. A jakie są wasze propozycje serialowe? Czekam na nie na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No, to wbijajcie.

0: otworzyliśmy sobie okno w studiu. Tak, bo mamy okno w studiu. Konkurencja zazdrości. Ale to, co chciałem powiedzieć, taka bryza, niemalże morska, zawiała tutaj. No i fajnie było, fajnie, naprawdę. Ale tak mówię o tym, bo przecież co, nie chce się nikomu pracować dzisiaj, o czym piszecie na WhatsAppie Meloradia, ja to rozumiem. I powinien być, powstać taki hamulec ABS od pracy, żeby po prostu na chwilę to zostawić i skupić się na czymś przyjemnym. Na przykład na tym, ale Farben, The Body Talk, jeszcze w tej godzinie, no ale będzie też Matka Roku, czyli Riada.
1: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Barbara, a wiesz, że Twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co Ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto.

Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Włączy ci mikrofon?
1: Poproszę.
0: Dobra. Ale zaśpiewasz dokładnie też?
1: Nie, tak nie umiem.
0: Zestresowała się trochę. Rihanna, where have you been w Meloradiu? Spoko, Monia, nie przejmuj się. Rihanna też się stresowała. No, 17 minut do 14. Monika Tyler ze mną, siemanko.
1: Siemanko.
0: Słuchaj, chciałem cię zapytać, bo ty zabierasz mnie na miasto.
1: Zabieram. Idziemy.
0: Gdzie idziemy dokładnie?
1: Idziemy, myślę, że nad Wisłę. Mhm. Coś te rejony. I weźmiemy ze sobą oksy.
0: Oksy, czyli weźmy rozumiem, że będziemy rozdawać oksy i coś pewnie będziemy ludzi pytać.
1: Będziemy, a jak chcecie wiedzieć co, to szukajcie nas blisko Wisły.
0: No, także widzimy się. Wawka, szukajcie nas, będziemy bardzo charakterystyczni. Onia ma piękny czerwony sweter.
1: To prawda. Na social wskazówki.

0: Adrian, a gdybyśmy zamienili się w ogórki, to byś trzymał nas w lodówce, w szafce, czy zjadłbyś nas?
1: W sensie ciebie i Mikołaja?
2: Ja się nie dopisuję do tego pytania.
1: Dlaczego?
2: Bo jest już przestarzałe.
1: Czekaj, co? Jak to przestarzałe?
2: No bo ja co chwilę takie słyszę.
1: Aha!
0: Nie. Tak, masz rację.
1: Ale to ma się nijak jak moje pytanie. No, czy jeżeli syn miał matkę, to czy matka miała syna? To jest super pytanie ważne.
0: Ale no co z tym ogórkiem?
1: No, a jaki to by był ogórek?
0: Kiszony.
1: No to bym miał.
3: A już o 14 zagramy.
2: Over you, night and day.
0: Czyli bym umarła.
1: Poruszasz bardzo...
2: Widzisz, dlatego się nie odpowiada na takie pytania. Aha. Dlatego się na nie nie odpowiada.
1: No to po co się w ogórka zamieniasz?
0: Masz rację, nie zamieniasz.
1: Nie możesz się zamienić w motyla?
0: Aha, rozmawialiśmy o
1: tym. No właśnie.
0: Czyli gdybym...
1: Tak.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mój.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
6: Codziennie.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
18: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
19: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
20: Dwie osoby podejrzane o wszczynanie fałszywych alarmów trafiły do tymczasowego aresztu. To około 20-letni mężczyźni. Na razie żaden nie usłyszał zarzutu dotyczącego fałszywej informacji o rzekomym pożarze w domu rodzinnym prezydenta. Już niedługo opłatą kaucyjną mogą zostać objęte także szklane butelki. Decyzja może zapaść po wakacjach. Chodzi zwłaszcza o małe opakowania. A na koniec o tym, że Polacy lubią mieć hobby i wydawać na nie pieniądze, mówi Magdalena Grzelak, Santander Consumer Bank.
21: Niemal co trzecie ankietowane przeznacza na własne zainteresowania od 100 do 300 zł miesięcznie, a prawie 40% badanych wydaje powyżej tej kwoty.
20: Ponad 60% pytanych finansuje swoje hobby z bieżących dochodów.
22: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie, w środę to dzień przyjemności, a my o rekordach porozmawiamy.
2: O rekordach, bo zostały wbite, chociaż trochę to zajęło.
1: A twój rekord, taki osobisty, którym możesz się pochwalić tutaj na antenie Meloradia? Nie no, nie w tym. Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: Felix Jens. Ciao, słuchaj with me w Melo Radio. 3925 złotych i 50 groszy. Mamy nowy rekord, jeśli chodzi o butelkomat.
1: 7851 butelek i puszek pan Wiesław oddał do systemu kaucyjnego.
0: Świetnie.
1: W sensie do tego automatu. I zajęło mu to wszystko, żeby to przemielić. 8
0: tak?
1: godzin. 8 godzin stał i wkładał.
0: Wiesz co?
1: Szanuję, no ja to max 15 minut.
0: Naprawdę?
1: No, a na słońcu to w ogóle.
0: A,
1: tak,
0: no tak.
1: Z 5 max.
0: Tragedia po prostu. Ważne, że pan Wiesław nie robił tego w moim sklepie.
1: No, w sumie racja.

0: Taki mały ja, Kukę 2115, Francis w Melo Radio. Dobrze, zostajemy w temacie rapu. Wujek Ostry to już jest bardzo, ale to bardzo oldschoolowy raper.
1: Co?
0: Taki swojej młodości.
1: Co? Przecież to jest młody chłopak, gimnazjalista prawie, że.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: To przepraszam, no to wujek Ostry, który jest młody, zgarnął Fryderyka. Gratulujemy za utwór Sam.
1: Tak jest. No ale tego Fryderyka niemalże natychmiast oddał komuś innemu, a mianowicie BDS-owi.
0: Dlaczego?
1: No ponieważ... Powiedział tak, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, ten Fryderyk poszedłby w stronę BDS-a i Kubiego. Dlatego Bedi, wow, nie znamy się osobiście, ale to jest twój Fryderyk. Dla mnie ty jesteś zwycięzcą.
0: Chodzi oczywiście o Cancer Fighters, bo tak, BDS tak. Się bardzo
1: angażował. No i ta statuetka zostanie przekazana właśnie na aukcję tej fundacji.
0: Czyli można licytować?
1: Można. Czyli można mieć własnego Fryderyka, znaczy ostrego Fryderyka, ale własnego.
0: Że jest ostry, że ma krańce ostre?
1: Czy? Nie, że należał do ostrego, potem należał do BDS-a, tak? A teraz może należeć do was.
0: Świetne, ale ja się już pogubiłam. Możesz jeszcze raz?
1: No już prościej nie mogę.
0: Dziękuję, Sony Fodera.

0: Magnetic i Bausa. No panowie z tego zespołu są faktycznie Magnetic, muszę przyznać.
1: O, pokaż. Zajrzałam. Pokaż.
0: Do nich na Instagrama. No wpisz sobie, teraz
2: to fajne
0: są w Grecji.
2: Chłopaki, tak?
0: No bardzo. Chyba jakiś nowy singiel szykują. Tak mi się wydaje.
1: Z takim greckim zacięciem to musi być, będzie chyba jakiś taki, wiesz, wakacyjny hicior w takim razie.
0: Wspomnijcie jeszcze nasze słowa.

0: Tak mi się wydaje. No, weź tam, zaobserwuj.
1: No widzę, widzę, no, fajnie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Deems, Bambi i Przyjaciele.
1: Turn it up.
0: Ten podkład oznacza jedno, będziemy rozmawiać o Tomorrowlandzie.
2: No bo tam to chyba każdy chciałby polecieć. Aha. Albo pojechać, bo jest taka możliwość, żeby tam pojechać właśnie z Meloradiem.
0: Dokładnie, wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i najlepiej, żebyście nagrali filmik, w którym przedstawiacie siebie, swoich ziomków i udowadniacie nam, że to was powinniśmy zabrać.
2: Tak, i najlepiej, nie wiem, czy można tak podpowiadać słuchaczom, ale zrobię to specjalnie dla was. Wiecie, Tomorrowland to jest niesamowite przeżycie, jest tam energia, jest tam po prostu kosmos, więc wasz film, wasze zgłoszenie też musi jakby to oddawać, nie?
0: Czyli być kosmosem.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Musicie po prostu zrobić najlepszy content w waszego życia.
0: Dobra, my robimy boom, wy robicie boom i widzimy się na Tomorrowland.
2: Exactly. Two ships in the night.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Mikołaj, dobrze, że ty nie masz działalności, nie masz swojej księgowej, wiesz, naprawdę.
1: No tak, w newsach będzie o księgowej, pewnej bardzo takiej kreatywnej księgowej.
0: A? Tylko kreatywnej, ale... negatywnie.
2: Aha, no to nie, to dobrze.
3: A już o 15:00 zagramy.
2: Boy, You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: O 15:00 zagramy ten kawałek punktualnie.

0: Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
2: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
3: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
4: Ula Harciarek on the mic.
5: 8 miesięcy bezwzględnego więzienia za szarżowanie skuterem wodnym. Pirat wodny pływał po jeziorze Roś, do tego był pod wpływem alkoholu. Do więzienia pójdzie też była księgowa szkolna z okolicy Legnicy. Wyprowadziła ze szkół ponad 1 000 000 złotych na swoje prywatne konto. Za kratami spędzi 4 lata Grażyna Wiatr.
6: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły.
5: Kobieta przyznała, że nie wie, na co wydała pieniądze. No to jeszcze dobra rada, ubierajcie się ciepło, bo przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny. W nocy z czwartku na piątek przy gruncie możliwe są przymrozki.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i cytując Mikołaja, co te panny mają w głowach?
3: To jest dobre pytanie i też będzie a propos ubrań właśnie.
4: Iga Mikołaj, hej!

0: Stars w Melo Radio. Mój outfit wygląda spoko.
1: Tak, okay. Masz spoko dzisiaj outfit?
0: No,
1: skupiasz się w takim razie na tym, co mówimy. To dobrze, ponieważ no, Iga wysłała dosyć ciekawy i kontrowersyjny temat, czyli badania, według których 93% kobiet na całym świecie, wszystkich kobiet na świecie, na planecie Ziemia, nie może skupić się na rozmowie, jeżeli ich outfit jest po prostu okej.
0: No ale to jest chyba oczywiste, no trzeba dobrze wyglądać, inaczej humor
1: ale
0: jest zepsuty.
1: Trzeba myśleć o tym cały czas?
0: No tak, bo to ci psuje w ogóle wizję całą artystyczną. No, ty nie rozumiesz, bo jesteś chłopem.

0: A to Armin van Buuren. Jak ja lubię ten dźwięk. Ciebie też, Mikołaj, bardzo lubię, dlatego zadzwonimy do Bartka, który ma fantastyczny pomysł. To jest taka dusza romantyczna, można powiedzieć.
1: Tak, i wow. Już jest na antenie.
0: Cześć, Bartek, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemanko.
2: Cześć.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: Właśnie wróciłem do domu z pracy.
0: Idealnie. Żyć nie umierać.
1: Bartolomeo, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 zł od Meloradia?
2: Słuchajcie, potrzebuję te 200 zł na materac do samochodu, żeby ekonomicznie móc spędzić jakiś weekend z dziewczyną.
1: Ekonomicznie? Dobrze. Nie będziemy wchodzić głębiej w ten temat.
0: To już zostaw Bartkowi.
1: A ten dźwięk oznacza, że możesz wychodzić z domu już teraz i kierować się do bankomatu, żeby z niego wyciągnąć za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: O kurczę, super, dziękuję bardzo. Szybka kasa
1: od Meloradia. Ale to jest proste, tak, dostać 200 zł od Melo.
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, dlaczego potrzebujecie 200 zł, a nawet
1: 500.
0: Wow, meloradio.pl, tam się kierujemy, a teraz nasz ulubiony kawałek.
1: Yeah!
0: Golden!

0: How does it feel w Meloradiu?
1: Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie, Iga?
0: To jest tak, jakbyś po prostu złapał Pana Boga za nogi.
1: O, no to lepiej już chyba być nie może w takim razie. Możecie to przeżyć oczywiście na własnej skórze, bo wysyłamy Was, my Meloradio, na Tomorrowland specjalnym autokarem, więc będzie jeszcze before przed imprezą konkretną.
0: To proszę teraz szybko wejść na meloradio.pl i wysłać nam filmik albo wgrać fotę, dlaczego i z kim chcielibyście pojechać na najlepsze przeżycie na całym świecie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
8: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Taki wakacyjny klimat, Robin Schulz, Sugar, podkręcamy tempo. Ile ja bym dała, żeby teraz być w bikini, wiesz?
1: To wiesz, jakby nic nie stoi na przeszkodzie. Nie,
0: nie ma plaży.
1: Wysypiemy piasek. Dobra, ale żeby na plaży się pojawić, to trzeba tam najpierw dojechać.
0: Zgadza
1: na przykład.
0: Się.
1: I taka Komisja Europejska, nie, sprezentowała sobie całą flotę służbowych samochodów elektrycznych, żeby promować, wiesz, ekologię i te wszystkie zielone sprawy. No i komisarze są bardzo niezadowoleni z powodu konieczności przymusowych postojów na ładowanie tych samochodów.
0: A to nie mogli wziąć po prostu...
1: No nie, jakby tylko istniał taki płyn, który
0: właśnie
1: magicznie na przykład się spala w komorze silnika i on chodzi i się
0: nie,
1: jeździ.
0: Nie, wiesz, to już nie modne jest, przykro mi.

0: Czy to Cyberpunk, czy Melo Radio?
1: Ty dzisiaj do Reaper Doka idziesz.
0: Masz rację. Beta Angel. Jakieś wszczepy niech mi tam wszczepi.
1: Dokładnie.
0: Ula nie wie, o co nam chodzi w ogóle.
2: Nie, ja nie wiem, nie wiem.
0: Natomiast widzę, że będą są protesty.
2: Są protesty w Warszawie, tak, powiemy o młodych naukowcach.
0: Pasuje wszystko.
3: Znowu będą korki.
4: A już o 16 zagramy
1: Yearbooks Graceland.
0: Lubię ten kawałek.
1: Ja też.
0: To dobrze. I zagramy go punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
13: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
12: Wow, mogę być operatorem koparki.
13: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
12: A Rabel też tu będzie?
13: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
5: Po reklamie.
14: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Polska. Co jest grane w Krakowie?
1: Paweł Uchudzie, witajcie, cześć. Na początek zajrzymy do kina Mikro, gdzie jutro cykl Najlepsze z najgorszych. Do zobaczenia będzie Zemsta Embriona, horror, który szybko zamienia się w groteskowy dramat i festiwal fatalnych decyzji. Film przez lata krążył niemal wyłącznie na kasetach VHS, zdobywając kultowy status nie dlatego, że jest dobry, ale dlatego, że jest konsekwentnie dziwny i niepodrabialny. Jeszcze filmowo, bo w niedzielę rozpocznie się 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Najważniejsze w Polsce święto kina dokumentalnego, krótkometrażowego i animowanego. Festiwalowe pokazy odbędą się w krakowskich kinach studyjnych. Zobaczymy blisko 200 filmów z całego świata. Ponad 100 premier, będą nowe sekcje programowe, wybitni twórcy i wydarzenia dla publiczności oraz branży. Rzut oka do klubu Prozac, dzisiaj tradycyjnie open decki i parkiet rozgrzewają młodzi DJ-e. A w Szajnie w piątek muzyczne starcie R&B i klubowych bangerów.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Pożar hali w Obornikach w Wielkopolsce. Z ogniem walczy 40 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Studenci i doktoranci protestują w Warszawie. Przed Sejmem trwa demonstracja środowisk naukowych, bo ich zdaniem nauka w Polsce jest niedofinansowana, a naukowcy wyjeżdżają za granicę.
5: Polska jest po prostu największym dawcą mózgów dla innych krajów.
6: Polska nauka dawno wyjechała.
7: Dokąd?
6: Za granicę. Niemcy.
7: Czechy.
4: Petycję z postulatami naukowców podpisało ponad 25 tysięcy osób. Rekordowo mało turystów na Kubie w ciągu 4 miesięcy tego roku. Ich liczba spadła o ponad połowę. Powodem są wielogodzinne przerwy w dostawach prądu. Brakuje też paliwa.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Nasuwa mi się takie powiedzenie na myśl. Chciał dobrze, wyszło jak zawsze.
3: A dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
2: O kim mówimy i dlaczego? O tym za chwilę.

0: Beautiful Now, a teraz przechodzimy do zbiórki Łatwoganga. Na pewno chłopak ma gest, jest pomysłowy, jest bardzo w tym prawdziwy, autentyczny.
1: Jasne, oczywiście cała ta zbiórka to jest super pomysł, tak. Bardzo szlachetny. No tylko niestety zaczęła się mieszać w to polityka troszkę. Mm-hmm. I pojawił się problem, ponieważ ten lek, na który były zbierane pieniądze i które Łatwo chciałby, żeby były refundowane i tak dalej, one generalnie nie działają chyba i dlatego też nie są dopuszczone do obrotu, tak, na terenie Unii Europejskiej.
0: No właśnie, teraz jest problem, teraz są spory, więc my tylko tak apelujemy, żeby uważnie czytać, sprawdzać, omijać fake newsy.
1: Jasne, bo trzeba pomagać. Oczywiste, tak, to jest, ale też
0: z głową
1: przede wszystkim.

0: Meloradio. Meloradio zabiera was na Tomorrowland i to jest naprawdę niesamowite.
1: Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście na Tomorrowlandzie i zastanawiacie się, czy warto, no to Gabri Ponte akurat ma kilka słów zachęty. Za chwilę wysłuchamy.
2: To wyjątkowe doświadczenie. Gdy byłem tam za pierwszym razem, spędziłem czas przed setem po prostu chodząc między ludźmi i scenami, chłonąc atmosferę. Ona jest zupełnie niepowtarzalna. Jeżeli ktoś nie był na Tomorrowland, to trzeba to przeżyć chociaż raz. Nawet jeśli nie jest się wielkim fanem muzyki elektronicznej, bo to nie ona jest tam najważniejsza. Najważniejszy jest vibe, ludzie i niesamowita energia.
0: I wy możecie przeżyć taki vibe, wbijając na meloradio.pl i wysyłając filmik, dlaczego to was powinniśmy zabrać na to doświadczenie, na tę przygodę.
1: Dokładnie.
0: A teraz mamy dla was książkę.
1: Możecie mieć kawałek tego doświadczenia u siebie w domu, na półce z książkami. Książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, Tomorrowland, tom drugi do wzięcia.
0: Aha. I pytanie jest takie, gdybyś był bohaterem książki, to o czym by była?
1: Książka, w której ja bym był bohaterem, byłaby o siedzeniu w domu i graniu w komputer.
0: Nie przeczytałabym jej, ale może wy macie ciekawsze propozycje. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: faktuju, masz ochotę może na loda?
1: Proponujesz, czy co?
0: No wakacje, moglibyśmy pójść na lody.
1: Aha, spoko.
0: Tak?
1: No w końcu dzisiaj środa, nie?
0: No pewnie. A jeżeli chcecie być sportowymi mistrzami, a nie chce wam się ćwiczyć, to istnieje pewna metoda.
1: Istnieje i wyniki tej metody są dość interesujące i zaskakujące moim zdaniem.
0: A jaka to metoda? O tym powiemy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
0: Po reklamie.

0: 25 milionów dolarów. Tyle można było zgarnąć. Wystarczy być
1: naszprycowanym
0: średnim sportowcem.
1: Igrzyska na dopingu. Takie odbyły się w Las Vegas. No celem było sprawdzenie, czy da się przekroczyć ludzkie limity.
0: A ja mam pytanie, wszyscy przeżyli?
1: Wszyscy przeżyli.
0: Super.
1: Ale został złamany tylko jeden rekord świata w pływaniu na 50 metrów i tam o 0,07 sekundy chyba. Dużo ludzi zrobiło swoje życiówki, ale światowych rekordów nie przebili.
0: Czyli jednak sport to zdrowie?
1: Tak. Natomiast jakby im mieli zmierzyć...
0: Tak.
1: Różne rzeczy, to by były rekordy świata, myślę.
0: A jakie?
1: No, takie małe.

0: I Can Wait, Bob Sinclair na zawsze mi się będzie kojarzył z wakacjami. Czy ty jesteś fanem tenisa?
1: Nie za bardzo rozumiem, o co w nim chodzi.
2: Ja też średnio, ale mam dobre newsy dla fanów tenisa.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo Khalid, Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Back home. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
5: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
6: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
5: Wow, mogę być operatorem koparki.
6: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
5: A Rabel też tu będzie?
6: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
7: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
8: Tylko z My Media Markt! Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
11: O reklamie. Meloradio Kraków. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Krakowie?
12: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Na początek zaglądamy do Klubu 30. Tam w sobotę impreza, na której czas pożegnać maj i przywitać nową energię, świeże brzmienia i gorącą atmosferę. Będą 4 poziomy, a na każdym inny muzyczny klimat. Będzie na przykład retro muza od lat 80. do 2000. Klubowe brzmienia, a także sety idealne do rozmów i tańca. To w Klubie 30. Przenosimy się do Klubu Spotkań Poczta Główna, bo tam w sobotę Biodra Nie Kłamią, czyli latynoska fiesta. Będzie dużo muzyki latynoskiej oraz nieco popu, dancehallu i hip-hopu. A w niedzielę w Klubie Studio wyruszymy w podróż przez krainy znane z filmów i gier. Koncert Sounds of Fantasy w wykonaniu chóru i orkiestry smyczkowej AGH. Odwiedzimy Śródziemie z Władcy Pierścieni, powrócimy na pola bitew Heroesów Trójki, no i będzie też muza z filmu Jak wytresować smoka. To w niedzielę w Klubie Studio. No to miłej zabawy, do usłyszenia, cześć!
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
14: Ula Harciarek on the mic.
13: Zaczynamy od sukcesu Magdy Linet. Tenisistka wygrała z Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2 w drugiej rundzie French Open. Jej następną rywalką będzie Iga Świątek. A teraz sprawdzimy, gdzie jest najtańsza benzyna w Polsce według e-petrol.pl w województwie śląskim i pomorskim. Z kolei najdroższa na Dolnym Śląsku i w województwie łódzkim. Na koniec Politechnika Poznańska, na której uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju, na co pozwala, mówi rektor profesor Teofil Jesionowski.
14: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów.
13: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
16: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fight, a my znowu zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami.
17: Chociaż się skończył, ale mogą być niespodzianki w kolejnym sezonie.
16: Ja się boję. Iga Mikołaj, siemanko, save my love.

0: Alok, tego pana usłyszymy na Tomorrowland w tym roku. Turn it up. Rzućcie wszystko, co robicie i wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, bo wysyłamy was na Tomorrowland. Dojazd gratis.
1: A tam można robić naprawdę szalone rzeczy. Słyszałem, że talerze można jeść.
0: To jest prawda, można jeść talerze. Jadłam, próbowałam, smaczny.
1: Co jeszcze szalonego można zrobić na Tomorrowland?
0: Wydziarać się, pójść do fryzjera, wziąć prysznic publiczny. Dezodorant też jest taki, SPF w kremie w automacie. Wszystko, co chcesz.
1: Możesz wszystko jest na miejscu.
0: Materac,
1: czyli wystarczy tam pojechać i tam można żyć przez cały czas.
0: Możesz w ogóle wziąć nic, a wszystko jest na miejscu.
1: To idealnie. To w takim razie meloradio.pl, zgłaszacie się, pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. No i wysyłamy was.
0: Bo to jest taka przygoda, którą trzeba przeżyć chociaż raz w życiu. Anima, Joji, Beautiful, tak podkręcamy tempo.

0: Buziaki dla was wszystkich, to Bless i Kisses. To jest nasze ulubione intro, nie ma lepszego programu w telewizji moim zdaniem.
1: No i czekamy na powrót oczywiście, kolejny sezon, ale uwaga, drama, bo może nie być Madzi Tarnowskiej.
0: Dokładnie, chyba wychodzi na to, że jest większą gwiazdą niż gwiazdy, które tam biorą udział.
1: No ale to co, nie może zatańczyć jako gwiazda i to byłoby moim zdaniem fajne takie zamknięcie jej przygody z tym programem.
0: No dobrze, ale ona ma duże umiejętności taneczne. Wygrałaby.
1: No ale to no, w czym problem jakby?
0: Nie, no, ktoś
1: wygrać musi, prawda?
0: To w niczym. Widzę, że ty powinieneś zajmować się może po prostu takim PR-em, marketingiem.
1: Dobrze. Jakby ktoś chciał mi zapłacić za to, to jak najbardziej.
0: Ale to nie koniec. Rzekomo ma odejść również Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszke. To jest małżeństwo tancerzy. Bo są bardzo dobrzy i w ogóle.
1: A dlaczego? No to więcej o tym piszemy na meloradio.pl. Zapraszamy na stronę meloradio.pl, bo tam jest beka.

0: Idealne do auta. Vin, Gips, tak podkręcamy tempo. A jeżeli macie luźne 3 miliony, to mamy dla was propozycję.
1: Hardkorową propozycję.
0: Nie podpowiadaj, tak? Jeżeli chcecie wiedzieć, co to za hardkorowa propozycja, to zostańcie razem z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: promocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

0: Nieco ponad 3 miliony złotych za 450 metrów pięknej willi z garażem, z basenem, z sypialniami, łazienkami. Wow.
1: To niezbyt dużo.
0: To niezbyt dużo. Hardkorowy koksu wystawił na sprzedaż swoją willę. Pytanie, dlaczego tak tanio?
1: No musi mieć jakieś hardkorowe długi chyba.
0: Myślisz?
1: To ja mam pomysł. Wiem, no tak za 3 miliony puścić taką chatę.
0: Jak ma długi, to niech wbija na meloradio.pl. Zawsze te 200 zł, może pół tysiąca.
1: No, coś to tam mu pomoże. Chyba, że się skończy tak jak w Euforii, nie?
0: A dobrze.
1: No.
0: Ale bez spoilerów prosimy.
1: Tak, tak.
0: Długi nie są fajne. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Zaimponowałeś mi w ogóle. Young

0: Satisfy, co tam patrzysz, Mikołaju?
1: Nie patrzę, tylko że Calvin Harris będzie grał na Tomorrowland.
2: No i fajnie.
1: Fajnie, fajnie, no.
2: Ja bym sobie takiego secika zobaczył, mówię wam.
0: Tak?
2: Tak. No, ty go co sprawdzasz, przepraszam.
0: Bo nie. Czy na pewno? Się,
1: no, to... jak nie? No o, właśnie. Że to.
2: Iga, weź już pójść o 18.
3: Dobra. A już o 18 zagramy
2: gościa, który na pewno zagra na Tomorrowland. Ale stoi Sasza.
0: Nie no, Calvin Harris też, no wiadomo.
2: No wiadomo, no jakby mógł nie.
1: Każdy to wie, nie?
0: Oczywiście.
2: Dokładnie. Pizza, pepperoni, każdy ją zje. Iga, daj buzi. Mua.

0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
0: Po reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
7: Pożar lasu w powiecie chojnickim w województwie pomorskim. W akcji bierze udział ponad 30 zastępów straży pożarnej. Do tego samoloty gaśnicze, śmigłowiec i drony. Alkoholu nie kupicie nocą w całej Warszawie i tak będzie już od poniedziałku. Przedsiębiorcy nie mogą być zaskoczeni, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
8: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
7: Nocna prohibicja w Warszawie będzie obowiązywała w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. No i jeszcze o tym, że najlepiej można zarobić w handlu i marketingu. Stawki osiągają nawet 70 zł brutto za godzinę. Najbardziej poszukiwane są osoby do promocji marek i obsługi klientów.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: No i patrzcie, już jesteśmy w połowie tygodnia, no to nie ma co, trzeba iść w Melo, żeby czwartek nadszedł szybciej. No obiecuję, że razem damy radę i ta końcówka środy będzie jak najlepsza, jak tylko się da. Ale Farben i Renny Miller, hit Body Talk, na pewno wam zagram za kilka chwil, będzie Don Diablo i Survive, a zaczynam od numeru Destiny, to Alesso i Sasha. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

ale Farben i Rene Miller. To Body Talk. 9 minuty po 18 na zgarach, a ja za chwilę dla kogoś z was będę miał wlotki na Sunrise Festival. I to nie jest nieprawda, to najprawdziwsza prawda. Nieprawda, już teraz. Tania Dąbrowska i Gromi. Słuchacie Meloradia.

0: Swedish House Mafia w Melo. To Wait So Long. Na ten numer na antenie Meloradia pojawił się nieprzypadkowo, no bo Axwell i Ingrosso ze Swedish House Mafia wystąpią już w te wakacje na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Dokładnie tak. Jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej, działający nieprzerwanie od 2003 roku, będzie miał swoją kolejną edycję już tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się Sunrise Festival, a my mamy dla Was wlotki na to niesamowite wydarzenie. Konkretnie mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień Sunrise Festival, na piątek. Kto by chciał się wtedy w Kołobrzegu pojawić, no to niech już teraz wbija na WhatsAppa Meloradia. Nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie, z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobiłbyś, zrobiłabyś grilla, no i dlaczego? Czekam na głosówki z odpowiedziami, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na stronie meloradio.pl. Z kim z line-upu z pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla i dlaczego? Czekam na głosówki.

0: IP Be Mine, a numer od tego pana będziecie mogli usłyszeć na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival, jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej i wy wiem, że chcecie tam być, no bo masa głosówek przyszła z odpowiedzią na moje pytanie, z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla, no i dlaczego, no i tych głosówek była cała masa, ale najbardziej to ujęła mnie pomysłowość Karoli, dawaj.
2: Z chęcią grilla zrobiłabym ze skuterem, bo nigdy nie jadłam grilla na skuterze.
0: Ha, no i to jest myśl, to jest głowa. No i jeszcze jest podwózka darmowa po prostu z grilla do domu. No żyć nie umierać. Karola, a ty będziesz mogła już sobie ogarniać podwózkę na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy w tym momencie leci do ciebie, ale tych wlotek jest jeszcze cała masa. Jeżeli dzisiaj wam się nie udało, to spokojnie, już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. W polskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
9: Po reklamie.

Tiesto i Ava Max w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Papież ma nowy samochód, a przynajmniej miał go na moment, no bo Ferrari zaprosiło papieża na prezentację pierwszego w pełni elektrycznego modelu tej marki. No, chcieli, żeby pomogło to w rozpromowaniu promocji tego modelu, który zyskał mega dużo negatywnych opinii. No i czy pomogło? No to nie wiem, ale na pewno inaczej zapamiętałem sobie w głowie, jak wygląda Papa Mobile. A wy nieważne, czym teraz jedziecie, to gram naprawdę fajnie. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz nowość na playce Meloradia.

0: Asta i Trips w Meloradio. Duże oczy. To już za nami, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: wielki hicior New Religion. To Bibi Rexa i Faithless i to właśnie od tego rozpoczniemy 19. To już za moment się wydarzy.

0: reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czy dał.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beat na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
10: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
11: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Idę w Melo.
12: Na zegarach już punktualnie 19. Komu merch od Melo Radia? Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw będę miał dla kogoś z was w tej godzinie, ale wcześniej dla wszystkich mamy najgorętsze hiciory. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer na pewno się pojawi. Będzie Bo Rakieter i My Life Is Going On. Zaczynamy od obiecanego. New Religion, to Bibi Rexa i Faithless. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. Just the way you are, Milky, David Guetta w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo, a za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będzie Melomercz do zgarnięcia. Podpowiem, że dziś myślę o jakiejś rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi dam wam już teraz. Jest ta rzecz raczej na wierzchu zawsze w kuchni i jest to dość wysokie. Zaraz będziecie mogli dzwonić na antenę i zgadywać, a wcześniej, bo już teraz Regard i Ray, The Secrets.

0: Aż tak jakoś bardziej gorąco się zrobiło i niegrzecznie. Rihanna w Melo. A S&M za nami. 19:18 na zegarach. Tak, dla was podkręciliśmy tempo. Słuchacie Meloradion, to czas na zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i dziś myślę o rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi. Ta rzecz jest raczej na wierzchu i jest ona dość wysoka. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer, na którego zadzwonicie zazwyczaj totalnie za free. No i dodzwaniacie się do mnie prosto do studia Meloradia. Można zadać pytanie, można od razu strzelać do zgarnięcia merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. No to ja czekam na chętnych. 321-321-777. O czym myśli Pychu? No jestem ciekawy, czy wejdziecie do mojej głowy i zgadniecie. No to co, ja odbieram telefon. Siemano, jak masz na imię?
1: Siemano, cześć, Krzychu z tej strony.
0: No cześć, Krzychu. No to co, strzelasz czy pytasz?
1: Pytam, czy to jest na prąd?
0: To nie jest na prąd. W ogóle nie jest to związane z podłączeniem do czegoś w ogóle. No to musisz już strzelać.
1: Już mi się popsuło i to jest wysokie.
0: No to strzał, dawaj.
1: Będzie cargo. Nie, cargo.
0: Nie tym razem, ale dzięki za zabawę. To co, odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz. No to o czym myśli Pychu?
2: Oczywiście, że o lodówce.
0: Aj, niestety nie. Słuchajcie, to w ogóle nie jest związane z prądem, ale dzięki wielkie za zabawę. Nie jest to związane z prądem, to jest rzecz, która nie potrzebuje w ogóle podłączenia do niczego, no i podpowiem, służy ona do sprzątania. Runda druga, w której będziecie mogli dzwonić i odpowiadać już za moment, a już teraz Dabdox i How Does It Feel? Melo Radio.

0: Fisher i Townsend I, to Favor w Meloradiu, jedno z naszych nowości na playliście. 28 minut po 19 na zgarach, no a my dalej bawimy się w zabawę, o czym myśli pychu. No i to jest rzecz w kuchni, raczej na wierzchu, no i dość wysoka, i podpowiedziałem też, że służy ona do sprzątania. No to co? Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to teraz jest ten moment. Dzwońcie 321-321-777. Już też ustaliliśmy, że nie jest to lodówka i nie jest to żadna rzecz, którą podłącza się do prądu. Ja w tym momencie otwieram linie telefoniczne, no i możecie dzwonić. No i widzę, że lampka się pali. No to klikam i odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć, Konrad. No to wiesz, o czym myśli pychu, czy nie wiesz?
1: Czy to może miotła?
0: Nie, nie chodzi o miotłę. Coś, co się też odrywa, to jeszcze podpowiem. No to odbieram jeszcze następne telefony, które już właśnie przychodzą. No to klikam. Cześć, jak masz na imię?
2: Magdalena.
0: No cześć, Magda. Słuchaj, to o czym myśli pychu dzisiaj?
2: Ja? To jest moc?
0: Czy jeszcze raz, bo ci strasznie słabo słychać?
2: Mop?
0: No i nie, niestety to nie jest mop, to jest trochę mniejsze, nie aż tak wysokie. To jest wyższe od odpowiednika tego przedmiotu, którego używa się w toalecie. No już bardziej podpowiedzieć nie mogę, a to ostatnia szansa. Cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, jestem Michał.
0: No to cześć, Michał, wiesz, o czym myśli pychu, czy nie wiesz?
3: Ręcznik papierowy.
0: No oczywiście, że tak. Stary, która podpowiedź ci najbardziej dała, wiesz, nasunęła, że to jest ręcznik papierowy?
3: No od razu pomyślałem o ręczniku papierowym.
0: A, no to widzisz, taki sprytny, musiał tylko się dodzwonić. Michał, w tym momencie merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
3: Dobra, dzięki.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: O reklamie.

No mam nadzieję, że nawet jeżeli w tę środę wasze humorki nie są najlepsze, jeżeli ktoś was wkurzył, jeżeli coś was zdenerwowało, no to playlista Meloradia działa tak, że od razu wam się bardziej chce, no i te złe rzeczy trochę przechodzą na bok. Sharam i Party of the Time, tak wam gramy w Meloradiu, 17 minut do 20 nam zostało. Macie jakieś plany na wakacje? Jeśli nie, no to możecie spędzić wakacje z Wojskiem Polskim. Właśnie czytam, że został ogłoszony start akcji Wakacje z Wojskiem. Będzie to kilka turnusów w prawie 100 jednostkach w całym kraju, ale dobrze się zastanówcie, no bo raczej, że ktoś z kartą kolorowych napojów przyjdzie do was, to bym się nie spodziewał. To nie takie wakacje. Bunt i I Need You. To nowość na Playce Melo.

0: nowość na playliście Meloradia. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin to All My Life. Tak gramy jeszcze przed 20, a ten numer czeka też na wasze głosy na meloradio.pl. Jeżeli wam się podoba, to wesprzyjcie go w 30 Meloradia. A za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kungs i Teofilus London. Galaxy. Ten numer rozpocznie 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
5: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
4: Wow, mogę być operatorem koparki!
5: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
4: A Rabel też tu będzie?
5: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: Minęła 20, to oznacza, że lecimy dalej z hitami w Melo Radio. Będzie naprawdę grubo w tej godzinie. Sony Fadra i Crystal, My Lovin', to na pewno wam zagramy. Za chwilę też wpadnie Daria z jej paranoją. Zaczynamy od hitu Galaxy, to Kungs i Teofilus London. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Kai Gowmelo. To Save My Love. A razem z Kaigo Kality Gryfin, 15 minut po 20 na zgarach, a ten ostatni pan, czyli Gryfin, już tego lata zagra na Tomorrowlandzie w Belgii. A wy też możecie tam być, w miejscowości Boom, i to wszystko zobaczyć i usłyszeć na własne oczy, no bo my mamy wlotki. Mloradio.pl, tam możecie je zdobyć, wyślijcie nam zdjęcie lub filmik waszej ekipy, z którą chcielibyście przeżyć Tomorrowland, no a potem to tylko już czekajcie na nasz telefon.

Cały czas mam ciary, jak tego słuchamy. Every Time We Touch, ta kaskada w Meloradio, tak dla was podkręcamy tempo. 26 minut po 20 właśnie w tym momencie na zegarach w całej Polsce. A tych rzeczy nie lubią w nas pracownicy sklepów. My jako klienci w dyskontach potrafimy trochę uprzykrzyć życie. Znalazłem przed chwilą ranking takich najbardziej irytujących rzeczy. No i tak, na pierwszym miejscu jest robienie dużych zakupów przed zamknięciem. Na drugim nieodkładanie produktów na miejsce. I na pierwszym pozostawianie koszyka między regałami w sklepie czy na sklepowych parkingach. Ale wiecie co?

Odbicie. To Bryska w Meloradio, w remiksie Marka Niwa. 19 minut do 21 nam zostało. Dom jest na sprzedaż. I to w sumie taka dosyć porządna rezydencja. Taką do sprzedania mają Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Rozwiedli się. No to coś z tym domem muszą zrobić. A jest co sprzedawać. 172 metry kwadratowe. 4 pokoje. Ogród. A to wszystko za jedyne 2,5 miliona złotych. Jakbyście chcieli kupić, to zdjęcia zobaczycie na meloradio.pl. Tam cały artykuł o tym na was czeka. A teraz czeka na playliście Meloradia nowość specjalnie dla was. Shimza i Fire Fire.

0: tempo, to jest Melo Radio. Za chwilę wybije 21, no a po niej to chciałbym usłyszeć wasze piękne głosy. Dajcie mi znać, gdzie wy teraz słuchacie Melo Radia. Jestem mega ciekawy, co robicie o tej porze, że Melo słuchacie, gdzie wam towarzyszę, czy jesteście w pracy, czy jesteście w samochodzie, czy jesteście gdzieś zupełnie indziej. Dajcie mi o tym znać, czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najfajniejsze, najbardziej energiczne głosówki będę miał dla was merch Melo w zamian. Torba, kubek i pomadka. Ktoś z was być może taki zestawik zgarnie. Gdzie teraz słuchacie Melo Radia? Czekam na wasze głosówki. To co, umówieni? Wysyłacie?
1: A już o 21:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni pojawią się na sam początek 21:00. Ten numer wam zagram wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej. No i czekam na głosówki.

0: Select. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. O reklamie.
7: Idę w Melo. 21 minęła, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Poprosiłem o głosówki na naszym WhatsAppie, no to chodźcie, dosiądziemy się do jednej z warszawskich taksówek.
8: Hej, tu Nikola. Aktualnie słucham Meloradio na ulicy Czerniakowskiej. Wiozę pasażera na ulicę Wilanów. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
7: A Nikola. Też pozdrawiamy i miłego wieczoru życzymy. No to słuchaj, Nikola, ja się dosiadam na miejsce pasażera, ale nie z pustymi rękoma. Mam najlepsze hiciory do jazdy wieczorem po mieście. Gordo i Lokoloko, to na pewno będzie. Duke Dumont i Ocean Drive też czeka w kolejce. A zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Tupychu, siemano.
9: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Levin, to Gibbs, Dope House i For Money, numer dla fanów szybkich samochodów. No a w takim znajduje się w tym momencie nasz słuchacz Mariusz, no dla którego dzisiejsza data będzie chyba jedną z najważniejszych w jego życiu. Stary, co tam u ciebie?
1: Właśnie wracam z porodówki, urodziła mi się córka. 3,655 centymetrów, także pozdrawiam z porodówki.
0: No Mariusz, stary, gratulacje, córeczkę dopytałem, ma na imię Hania, no ale mam nadzieję, że w ostatnich dniach się wyspałeś, no bo w następnych miesiącach to może być naprawdę o to bardzo, bardzo, bardzo trudno. Meloradio. A ja wysyłam dla was, Mariusz, merch od Meloradia. Tak na dobre wejście w ten świat i żeby Hania wiedziała już, żeby Melo za 18 lat słuchać, jak już będzie prowadziła swój własny samochód.

0: są takie numery, które może już mają kilkanaście lat. Kilkadziesiąt, ale w ogóle się nie nudzą. U mnie to jeden właśnie z tych. Somebody's watching me, to Beat Freaks w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 21.30 na zegarach, a gdzie wy taką późną wieczorową porą słuchacie Melo Radia? No bo słuchacie, wiem o tym, wysyłacie głosówki na WhatsAppie i zadawaj.
1: Ja słucham właśnie teraz w tym momencie w pracy, a zawsze jak gotuję, a w kuchni mam też radio, słucham Melo Radia. Pozdrawiam.
0: A pozdrawiamy, ale słuchajcie, ja wam też trochę takiej radiowej kuchni zdradzę. U nas w radiu, w Melo Radio, jak pójdziecie do kuchni, to tam też jest postawione radyjko. I z tego radyjka gra Melo Radio, więc można mieć dwa w jednym, naprawdę. To się nazywa Oszukać System. A nieważne, gdzie teraz jesteście, usłyszycie ten numer. Where We Go, to nowość od Marshmello i Tomasa Rheta.

Another. I Talk To You, tak dla was podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a jeżeli chcielibyście podkręcać tempo za granicą, no to nie ma problemu, bo chcemy was zabrać do Belgii, konkretniej do miejscowości Boom, a jeszcze konkretniej na Tomorrowland. No to jest przeżycie, które warto choć raz w życiu mieć, no i jeżeli chcielibyście mieć to za free i w dodatku zapewniony dojazd, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i pokażcie nam ekipę, z którą chcielibyście pojechać na Tomorrowland i bawić się razem z nami w Belgii, opiszcie nam ją i kto wie, być może to właśnie wy takie wlotki dostaniecie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, a już teraz Natalia Nykiel i Error.

Jak coś nowego, świeżego wychodzi na scenę muzyczną, to wiecie, że od razu macie to w Melo Radio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. A to jedna z takich świeżynek, Bob Sinclair i Kajza. I Can't Wait. Tak gramy jeszcze przed 22. To za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce. Feeling blue without you.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Po reklamie.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Meloradio. Podkręcamy tempo.

Melo Radio.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.